0: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
1: Była muzą młodopolskich malarzy, a jej tragiczna historia nie schodziła z łam międzywojennej prasy.
2: Historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy tragicznie.
1: O tym już za chwilę. Rugby, sporty walki, a także hokej to dyscypliny, które w Krakowie z powodzeniem trenują kobiety. O kondycji damskiego sportu, a także o ofercie dla zawodniczek i zawodników z niepełnosprawnościami rozmawiam z Michałem Sobolewskim z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam.
0: Audycja sportowa w Krakowie.
3: Jeżeli mówimy o sporcie kobiet, to w Krakowie możemy mówić o funkcjonowaniu zespołów, które bardzo się nie kojarzą z kobietami, a sekcje kobiece mamy. Mam tu na myśli chociażby Juvenię, gdzie sekcja rugby kobiet funkcjonuje,
1: tak.
3: Czy KS Krakowie 1906, gdzie mamy sekcję hokeja kobiet. To pokazuje, że kobiety, tak jak i mężczyźni, są stworzeni do sportu i do różnych dyscyplin. I one nie muszą być delikatne i subtelne jak gimnastyka. To też sporty walki, sporty drużynowe. Tylko musimy tą chęć do uprawiania sportu pobudzać u nich.
1: Ja ostatnio rozmawiałem właśnie z hokeistkami z Krakowi i mówiły, że no od samego początku same kłody pod nogi, a główna kłoda to brak pieniędzy. Niestety sporo pieniędzy idzie na drużynę męską. Hokeistki mogły trenować na Siedleckiego w tak zwanym międzyczasie, jak panowie skończą treningi. I to był też właśnie spory problem dla tej drużyny.
3: Tak, a jednocześnie jest to sekcja, która już ma 20 lat, czyli dosyć długą tradycję. My widzimy problemy wielu podmiotów, natomiast często to jest też tak, że mówimy tu o lodowisku. Tutaj lodowiskiem zarządza Krakowia. Nie KS Krakowia 1906, tylko KS Krakowia. Interesy różnych podmiotów, które trzeba łączyć ze sobą. Staramy się być gdzieś po środku i pomagać tak, jak możemy.
1: Myślę, że Adam Grzanka z Nowej Huty, który od lat postuluje budowę kolejnych lodowisk w Krakowie, jako też zapalony nie tylko kabareciarz i stand-uper, ale hokeista, gdzieś tu chyba ma rację. Przydałoby nam się drugie lodowisko, bo też i uczniowie na przykład z byłej szkoły podstawowej mojego syna mieli zajęcia na Siedleckiego i brakuje chyba też lodowiska.
3: To jest rzecz, o której wiemy, co do której mają świadomość władze miasta i myślę, że możemy się spodziewać w najbliższym czasie działań, które będą zmierzać do tego, żeby te obiekty powstawały i żeby było gdzie hokej w Krakowie uprawiać w większej ilości miejsc.
1: Myślę, że nie możemy też nie wspomnieć o możliwościach sportowych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Tutaj wielki plus i chyba medal dla miasta za halę stulecia Krakowi.
3: Medal dla miasta i Ministerstwa Sportu, bo to inwestycja, która została wsparta kwotą 13 milionów przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, a sama inwestycja kosztowała około 45,5 miliona złotych. Hala stulecia KS Krakowia z Centrum Sportu Niepełnosprawnych. I tutaj właśnie ten sport niepełnosprawnych jest tym priorytetem. I ogrom dyscyplin sportowych, które osoby z niepełnosprawnościami mogą uprawiać. Karate, łucznictwo, tenis stołowy, goalball, szermierkę na wózkach, judo, paraboks, blind football. Co jest ważne, są to niektóre z tych sekcji z założenia są sekcjami dla osób niepełnosprawnych, osób z niepełnosprawnościami. Natomiast wiele tych sekcji czy tych zajęć to jest tak naprawdę łączenie i wspólne przebywanie ze sobą i trenowanie osób z niepełnosprawnościami z osobami pełnosprawnymi. I to też jest fajne, bo to jest takie miejsce, które się stało takim centrum integracji tych osób, które mimo swoich niepełnosprawności chcą uprawiać sport i ten sport ich łączy i integruje.
1: Szczegóły na stronie ZIS-u.
0: Wędrówki po Krakowie.
1: Teraz zabieram Was na wycieczkę do dzielnicy 12 Bieżanów-Prokocim, bo to właśnie tam powstał najnowszy krakowski park.
4: Park Kurczaba, zlokalizowany właśnie w Dolince Kurczaba o tej samej nazwie. Aleksandra Mikolaszek, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie. Park ten podzielony jest na dwie części. Południowa, ulokowana wyżej, z ogrodzonym wybiegiem dla psów, oraz część północna, większa, obniżona, otoczona stromymi skarpami, w miejscu, gdzie niegdyś znajdowało się wyrobisko z lat 60. i 70., co widoczne jest na ortofotomapie z właśnie 1970. 2010 roku. To, co było głównym celem tej realizacji, to udostępnienie tego miejsca. Teren ze względu na swoje ukształtowanie był miejscem raczej niedostępnym. Krakowianie z niego korzystali, natomiast było to miejsce no, nie w pełni udostępnione, nie dla każdego dostępne, więc to było priorytetem projektu stworzonego w ramach budżetu obywatelskiego, żeby to miejsce mieszkańcom udostępnić w taki sposób, żeby mogły korzystać z niego wszystkie grupy społeczne. I tak też się stało. Park to nie tylko nowe alejki i tarasy spacerowe, ale też pełna dostępność dla wszystkich dzięki pochylniom z poręczami, które tam powstały. I rzeczywiście są tam różnego rodzaju zjazdy i ścieżki prowadzące właśnie do tej dolinki, tak żeby można było z niej bezpiecznie korzystać. Dla najmłodszych powstała strefa zabaw z równoważniami, z jeżdżelniami, mostkami linowymi, drabinkami, z takimi sensorycznym torem przeszkód. Wszystko to natomiast jest wpisane w naturalne ukształtowanie tego terenu i rzeczywiście charakter tego parku jest mocno zdeterminowany przestrzenią, w której został on stworzony. Są też oczywiście miejsca do relaksu, takie jak ławki, hamaki, piękna zieleń z nowymi nasadzeniami drzew, krzewów i bylin. Zachowana też została strefa biocenotyczna z zamierającymi drzewami. Jest to ważna przestrzeń dla przyrody, ale także dla edukacji ekologicznej. Całość terenu została oświetlona, tak więc można z tego miejsca korzystać również po zmroku i to sprzyja właśnie udostępnieniu tej przestrzeni. Projekt realizowany był w ramach budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, natomiast wcześniej również w ramach budżetu obywatelskiego odbywały się tam spacery. Był to taki cykl spacerów przyrodniczych. Mieszkańcy Krakowa mieli możliwość odwiedzić ten teren razem z przyrodnikami i badać go i sprawdzać go pod różnym kątem, bo były to spacery herpetologiczne, ornitologiczne, entomologiczne, botaniczne, więc to wszystko składało się na to, żeby lepiej poznać tą przestrzeń, żeby sprawdzić, jaki ma potencjał przyrodniczy, jaki ma potencjał rekreacyjny i efektem tych wszystkich zamierzeń jest właśnie park, który w tym miejscu powstał.
1: Przypomnę, park Kurczaba znajdziecie w dzielnicy 12 Bieżanów Prokocim.
0: Kryminalny Kraków.
1: Malowali ją Wincenty Wodzinowski, Wojciech Kossak i Piotr Stachiewicz. Zofia Paluchowa, zwana Piękną Zośką, rozpalała emocje młodopolskich artystów. Historia jej życia to historia emancypacji, przemocy i zbrodni, która wstrząsnęła przedwojennym Krakowem. Posłuchajcie.
5: Piękna Zośka była chłopką. Była chłopką z jednej z wsi, które tworzyły późniejszą znacznie Nową Hutę, ponieważ mówimy teraz o latach 20. XX wieku. Katarzyna Kobylarczyk, jestem reporterką, reportażystką, zbieram historię kobiet Nowej Huty i tworzę Nowochódzkie Archiwum Społeczne Ośrodka Kultury Norwida. Zośka pochodziła ze wsi, która nazywała się Dłubnia, tak jak w tej chwili rzeka. I była ponoć rzeczywiście niezwykle piękną, młodą dziewczyną, którą portretowali młodopolscy malarze. Nigdy nie pozowała do aktów i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby to podkreślić. Jej portrety, które mamy zachowane, to są zawsze portrety w przepięknym stroju krakowskim. Wcześniej ponoć do portretów też pozowała jej mama. Natomiast historia o pięknej Zośce to historia niestety o przemocy małżeńskiej, o przemocy domowej i o ogromnej zazdrości, która się kończy bardzo tragicznie. Mianowicie w 1921 roku Zośka wyszła za mąż za szewca Macieja Palucha. To małżeństwo od początku bardzo źle się układało. Paluch był znany z tego, że pije, że bije swoją żonę, bije swoje dzieci, że jest po prostu przemocowcem. Zośka miała z nim 4 dzieci. Wiemy, że wiek dojrzały z tych dzieci osiągnęła tylko 2. Natomiast Zośka była kobietą zdecydowaną, z pazurem, potrafiącą o siebie zawalczyć, ponieważ już w 1926 roku od Palucha odeszła. Zdecydowała się na ten no, trudny chyba w takim wiejskim środowisku krok, to znaczy wystąpiła o formalny rozwód do Sądu Okręgowego w Krakowie i sąd ten rozwód przyznał.
6: Bardzo odważna decyzja, tak jak mówisz, wiejskie środowisko też pewnie
1: klerykalne, rozwód rzecz niespotykana w dwudziestoleciu.
2: Rzeczywiście. Przyznam, że kiedy się dowiedziałam o tym, że tam był rozwód taki formalny, to nabrałam olbrzymiego szacunku do jej odwagi, do zdecydowania. Ona naprawdę potrafiła tutaj o siebie zawalczyć. Sąd co więcej przyznał jej alimenty. Maciej Paluch miał płacić żonie, byłej żonie, alimenty na dzieci i ponoć początkowo rzeczywiście płacił. Natomiast w pewnym momencie zdecydował, że już nie będzie tego robił i Zośka postanowiła wciąż walczyć o swoje, to znaczy domagała się od niego, żeby jednak te pieniądze jej przekazywał. To się kończyło bardzo często awanturami. Paluch nachodził ją, jej rodzinę, często pijany, groził im. I wreszcie Zośka podała go kolejny raz do sądu. On powiedział jej, że nic z tego nie będzie, ponieważ w krótkim czasie i tak jasny piorun trafi cię w samo serce.
1: No i ta bardzo groźna przepowiednia niestety spełniła się.
2: Tak, rzeczywiście. 15 maja Zośka, chcąc odzyskać swoje pieniądze, udaje się do swojej byłej chaty, w której mieszka teraz Maciej Paluch, ponieważ były mąż obiecuje jej, że ma dla niej przygotowane zaległe pieniądze. Ostatni raz widziana jest o godzinie 14, kiedy wchodzi do chaty i później ślad po niej ginie. Rodzina zaczyna jej oczywiście szukać. Dopiero 18 maja składają oficjalne powiadomienie o tym, że Zośka zaginęła. Tutaj wkraczają do akcji śledczy z Krakowa, którzy wchodzą do tej chaty i już w obejściu znajdują ludzkie szczątki. Potem też przeszukują rzeki Dłubni i w rzece rzeczywiście też odnajdują szczątki pięknej Zośki.
1: Ta zbrodnia wywołała sensację w ówczesnym Krakowie?
2: Ogromną. To była sprawa, którą żyły nie tylko podkrakowskie wsie, ale cały Kraków, zwłaszcza, że ilustrowany Kurier Codzienny, słynny IKAC, bardzo wnikliwie i dokładnie relacjonował i śledztwo, i późniejszą, rozpoczętą w grudniu rozprawę sądową, więc to rzeczywiście była zbrodnia, którą wówczas żył cały Kraków.
1: Co stało się z Paluchem?
2: Paluch w sądzie nigdy nie przyznał się do winy, natomiast śledczy w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości udowodnili mu morderstwo. Został skazany na 15 lat i tutaj zachował się też cytowany przez IKAC takie bardzo piękne zdanie o tym wyroku. On dostał 15 lat ciężkiego więzienia obostrzonego twardym łożem co miesiąc oraz ciemnicą każdego 15 maja w rocznicę zbrodni. Siedział w Nowym Wiśniczu, na zamku w Nowym Wiśniczu, które wówczas było ciężkim więzieniem. W pewnym momencie zdecydował się przyznać do zbrodni, napisał list do prezydenta Narutowicza z prośbą o wcześniejsze ułaskawienie i tam przyznał się do morderstwa żony. Natomiast wyrok odsiedział w całości i zmarł dopiero w 1960 roku, więc najstarsi krakowianie pamiętają go jeszcze, ponieważ mieszkał później w Podgórzu i żebrał na schodach kościoła świętego Marka. Więc ci najstarsi krakowianie jeszcze go pamiętali.
1: Piękną Zośkę udało wynieść się na deski teatru. Tu, co prawda, nie teatr ludowy po sąsiedzku, ani Łaźnia Nowa kawałek dalej, ale teatr Wybrzeże chyba postanowił wziąć na warsztat tę kryminalną historię.
2: Rzeczywiście była sztuka reżyserowana chyba przez Marcina Wierzchowskiego, prawda? Poświęcona pięknej Zośce. No a Nowochucianie troszkę ją przygarnęli jako część swojej historii. No i wspominamy ją zawsze, pamiętamy o niej. Postać pięknej Zośki pojawia się też w Korowodzie Nowochuckim, który rusza z Ośrodka Kultury Norwida, więc staramy się pamięć o tej dzielnej w końcu i pięknej kobiecie kultywować.
6: Portrety pięknej Zośki znajdziecie między innymi w Muzeum Krakowa.
0: Rock Radio 103 i 8 FM. Tydzień w Krakowie.
6: Nowa Huta już od samego powstania nie miała zbyt dobrej prasy. Już w latach 50. reporterzy pisali o niej jako o miejscu, w którym milicjanci nie poruszają się bez naładowanej pepeszy. Na porządku dziennym były burdy, kradzieże i pobicia. Ale dopiero zbrodnia z lat 70. trafiła do podręczników polskiej kryminalistyki. Kuba Kusy, zapraszam do wysłuchania tej mrożącej krew w żyłach historii.
0: Kryminalny Kraków.
2: Co to za kombinat metalurgiczny i co to za huta, jeśli do wielkiego pieca nikt nie wskoczył albo nie został wrzucony, prawda? Katarzyna Kobylarczyk, reporterka, reportażystka, autorka książek o Nowej Hucie, archiwistka Nowochuckiego Archiwum Społecznego Ośrodka Kultury Norwida. Ja bardzo długo słyszałam różne historie o tym, a jaki to inżynier się utopił w wielkim piecu, a kogo tam wepchnięto, i traktowałam to jako taką urban legend, jako taką miejską legendę. Absolutnie nie dawałam żadnej wiary. Aż do momentu, kiedy przygotowywałam spacer o nowochuckich zbrodniach i dowiedziałam się, że rzeczywiście była taka zbrodnia, kiedy mężczyzna wrzucił, może nie do wielkiego pieca, ale do kadzi z gorącym żużlem zwłoki kobiety, którą wcześniej zabił.
1: Kiedy ta zbrodnia miała miejsce? Czy to są jakieś prapoczątki nowochuckiego kombinatu, czy już późniejsze lata?
2: To są już lata późniejsze. Cała sprawa zaczyna się 3 września 1972 roku, czyli już późno, kiedy operator suwnicy w stalowni konwertorowo-tlenowej Antoni M. ma swój dyżur na kombinacie. Jest około 3 nad ranem i on nagle widzi, że gdzieś w okolicach tych mostków suwnicy kręci się jakiś podejrzany facet, który tak jakby się troszkę chowa. Antoni M., który zresztą został za to uhonorowany później, uwaga, uwaga, dyplomem uznania oraz kryształowym pucharem, wychodzi ze swojej tej takiej klatki suwnicowej i idzie zobaczyć, kto tam tak się czai. Odkrywa Ryszarda H. Ryszard H. też jest suwnicowym, ale to jest w ogóle nie jego zmiana i nie powinno go tu być. Ryszard się tłumaczy, że zaspał, że jest pijany, że trochę się ukrywa przed swoim brygadzistą, żeby nic nikomu nie mówić. No, Antoni wraca do siebie na suwnicę, ale nagle widzi, że w tej kadzi z żużlem coś się pali. Jakieś szmaty, jakiś karton. Bardzo Państwa przepraszam, będzie bardzo krwawo. W pewnym momencie widzi tam ludzką stopę. I natychmiast oczywiście zatrzymuje cały ten ciąg, biegnie schwytać Ryszarda H. Ryszard H. nawet nie próbuje się bronić, zostaje zatrzymany, zostaje wezwana milicja. No i okazuje się, że rzeczywiście w kadzi z żużlem, w tym ogromnym żarze, pływają ludzkie szczątki.
1: Czyje?
2: Barbary S. Barbara S. jest rozwódką z synkiem, ma 40 albo miała 42 lata i poznała Ryszarda H. Najprawdopodobniej poprzedniej nocy. Ryszard poznał ją w knajpie na Starym Mieście, gdzie Barbara przychodzi, to jest ponoć jej stałe miejsce, ona tam czasami bywa, personel ją zna, wie, że ona wypija kilka drinków i idzie sobie do domu.
1: Taka ćma barowa.
2: Troszkę taka ćma barowa, tak. Możliwe, że szuka kogoś, no tego nie wiemy. Natomiast nigdy nie sprawia żadnych kłopotów, jest bardzo uprzejmą, miłą klientką i taką personel ją zapamiętuje. No i właśnie w tym barze Barbara poznaje Ryszarda. Ryszard stawia jej drinki. Podobno, to wiemy niestety tylko ze zeznań Ryszarda, to jest jej pomysł, żeby pójść do niego. I rzeczywiście około 2 nad ranem lądują w mieszkaniu u Ryszarda. To jest mieszkanie na terenie Nowej Huty. Ostatnio mi się udało dowiedzieć, jakie to osiedle, ale nie powiem może, bo to trochę mogłoby obniżyć wartość mieszkań.
1: Albo podnieść.
2: Albo podnieść. No, w każdym razie jest to 11-piętrowiec, a w Nowej Hucie nie ma takich wiele. 5. piętro. Ryszard mieszka tam z matką. Ryszard też jest po rozwodzie. Z zawodu wyuczonego był cholewkarzem, natomiast pracuje rzeczywiście jako suwnicowy, mieszka z matką, dwukrotnie był już karany za znęcanie się nad rodziną, więc ma jakąś kryminalną przeszłość. Na kombinacie też ma kiepską opinię jako taki pracownik, który jest niesolidny, pije, co więcej na suwnicę ponoć sprowadza sobie kobiety i kiedy zaczyna podejmować u siebie Barbarę, w pewnym momencie coś idzie nie tak.
5: Z późniejszych jego zeznań, które składa w śledztwie, wynika, że apetyt Barbary jest duży, a Ryszard nie może go mu sprostać. Podobno Barbara zaczyna się z niego wyśmiewać, a to doprowadza go do wybuchu furii, która kończy się dla Barbary śmiertelnie. Ryszard bardzo długo w śledztwie mataczy. Usiłuje wmówić śledczym, że Barbara popełniła samobójstwo, że on chciał ją już wyrzucić z domu, bo musiał iść na poranną zmianę do kombinatu, ale zostawił jej kanapki na stole razem z nożem i że ona ten nóż sama wbiła sobie w gardło i popełniła w ten sposób bardzo wyrafinowane samobójstwo. Oczywiście śledczy ani przez moment w to nie wierzą. Natomiast kiedy wchodzą do tego mieszkania, w którym dokonała się zbrodnia, zastają tam widok, który jest absolutnie mrożący krew w żyłach. Już na schodach, na klatce schodowej widać plamy krwi. Mieszkanie jest po prostu w straszliwym stanie. Widać rozbryzgi tej krwi na zasłonach, jest nią przemoczony cały dywan. W toku śledztwa okazuje się, że Ryszard, kiedy zorientował się, że Barbara nie żyje, postanowił pozbyć się zwłok. A ponieważ był z zawodu cholewkarzem i znał się trochę na rozczłonkowywaniu, więc bierze się do tego z pewnym znawstwem. Częściowo rozgrywa się to w salonie na łóżku, częściowo w łazience, gdzie on próbuje się pozbyć części drobniejszych zwłok. Natomiast w pewnym momencie Ryszard stwierdza, że to jest świetny pomysł, żeby tych zwłok pozbyć się tam, gdzie one spłoną, to znaczy zawieźć je na kombinat. Ryszard nie ma samochodu, więc wzywa taksówkę. I do tej taksówki wkłada szczątki Barbary owinięte w karton po telewizorze, obwiązane siatkami i w ten sposób, mając przepustkę na kombinat, wjeżdża na teren huty jeszcze wówczas imienia Lenina i dostaje się na swój wydział do stalowni konwertorowo-tlenowej i zaczyna tam po trochu wrzucać zwłoki. Natomiast jest w jakimś amoku, w jakimś szale. Robi to bardzo nieostrożnie i bardzo szybko zostaje przy tym zauważony. Polscy kryminolodzy bardzo dokładnie analizowali ten przypadek, ponieważ była to jedna z takich, był to jeden z takich przykładów najbardziej dobitnych na rozczłonkowanie zwłok. I to było bardzo dogłębnie studiowane w latach 70. przez polską kryminalistykę. Stąd znamy te wszystkie szczegóły, one są opisane w prasie fachowej. Oczywiście Ryszard jest badany przez psychiatrów, przez biegłych, którzy stwierdzają, że jest poczytalny absolutnie, że ma nieprawidłową osobowość, ale że wiedział, co robi.
1: Jak kończy się historia Ryszarda?
5: Ryszard dostaje wyrok 25 lat więzienia. W 1972 roku rozpoczyna odbywanie kary. Wychodzi na wolność po odbyciu całkowitej kary w 1999 roku, więc miałby teraz jakieś 86 lat i być może wciąż chodzi pomiędzy nami.
6: Zmieniamy temat, ale zostajemy w Nowej Hucie. Gdy pada temat krakowskich kopców, do głowy przychodzą nam kopce Krakusa, Kościuszki i Piłsudskiego. Czasem ktoś przypomni sobie o nowochuckim kopcu Wandy. Okazuje się, że w Nowej Hucie znajdziecie jeszcze jeden kopiec. Nieco skromniejszy, ale o bardzo ciekawej historii.
0: Wędrówki po Krakowie.
7: Kopiec zwany kopcem Lutrów, znajdujący się na terenie dawnej miejscowości Łuczanowice. To jest teren obecnie dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie. Dość wysoko położony, bo około 280 metrów nad poziomem morza. Piotr Kapusta, kustosz w Muzeum Nowej Huty, oddziale Muzeum Krakowa. Kopiec, który dość rzadko jest uczęszczany, odwiedzany może przez turystów, ponieważ znajduje się na samych obrzeżach Krakowa. Również w takim miejscu, że nie za bardzo można tam podjechać. Nawet samochodem osobowym jest to dosyć trudne, nie mówiąc już o jakichś autobusach turystycznych, gdzie jest to niemożliwe i dlatego trzeba kawałeczek pod górę iść, ale jak już się wyjdzie, to czeka nas pewna nagroda, zwłaszcza jeśli jest ładna pogoda, ponieważ stamtąd rzeczywiście roztacza się taki bardzo ciekawy widok na Nową Hutę. No i sam kopiec, tak, nawet kiedyś było w jakimś quizie, jakimś konkursie pytanie, żeby wymienić dwa kopce z Nowej Huty. No, z kopcem Wandy ludzie raczej problemu nie mieli. Z tym drugim już bardziej, bo okazuje się, że nawet ludzie z Nowej Huty niekoniecznie wiedzą, że taki zabytek mamy. Zabytek z końca XVIII wieku, bo on został usypany w 1787 roku z inicjatywy ówczesnego właściciela Łuczanowic Marcjana Żeleńskiego.
1: Z tych Żeleńskich od Boja czy inni?
7: Troszkę tak i troszkę nie, dlatego że to trzeba wyjaśnić. Nazwisko jest to samo i przodkowie też byli ci sami, ale ta linia Żeleńskich, z których pochodził właśnie na przykład Władysław Żeleński, kompozytor, Stanisław Gabriel Żeleński, właściciel zakładu witrażów, skąd pochodzi właśnie Tadeusz Boj Żeleński, ona się oddzieliła w drugiej połowie XVII wieku, zamieszkała w Grodkowicach, no a ci Żeleńscy, którzy od połowy XVI wieku mieszkali w Łuczanowicach, mieszkali sobie tutaj dalej do, no jeszcze do końca XVIII, początku XIX wieku.
1: Zrobiłem taką krótką wycieczkę w stronę genealogii rodziny Żeleńskich, ale wróćmy zatem do tego kopca. On nazywany jest kopcem Lutrów. Dlaczego?
7: Łuczanowice były takim miejscem, gdzie różni innowiercy po prostu spotykali się i sami Żeleńscy również przyjęli to wyznanie. Oni zresztą wokół tego kopca, to jest dosyć, myślę, ciekawe, utworzyli cmentarz pod koniec XVIII wieku, no właśnie w tym czasie, kiedy ten kopiec był sypany. Tam przenieśli szczątki swoich przodków i tam ten cmentarz przez kilkadziesiąt lat, niedługo, bo do lat 40. XIX wieku funkcjonował. No i do dziś ten teren jest własnością parafii ewangelicko-augsburskiej w Krakowie, znajdującej się przy kościele świętego Marcina, czy działającej przy kościele świętego Marcina przy ulicy Grodzkiej. Gdybyśmy się tam dzisiaj wybrali, my to zawsze robimy z naszymi grupami w ramach akcji Zajrzyj do Huty, to można tam zobaczyć również do dzisiaj zachowanych kilka grobów, chyba około 5, jak dobrze pamiętam, z czasów, kiedy ten cmentarz jeszcze funkcjonował.
1: A kopiec sam z siebie też jest mogiłą, czy nie?
7: Tak, jest mogiłą, dlatego że w jego wnętrzu są pochowane osoby, tak właśnie przodkowie Żeleńskich, także jak najbardziej, w przeciwieństwie na przykład do kopca Kościuszki, gdzie wiadomo, że Tadeusz Kościuszko tam nie spoczywa, czy kopca Piłsudskiego, tych XIX-XX-wiecznych kopców, one są miejscem pamięci o tych osobach, no ale fizycznie ci dwaj panowie, których wymieniłem, tam pochowani nie są. Natomiast w kopcu, tutaj w Łuczanowicach, w kopcu Lutrów są pochowane osoby.
1: To aż dziw bierze, że władza ludowa nie chciała rozprawić się z tym kopcem. Miał szczęście chyba.
7: Miał szczęście, w przeciwieństwie na przykład do kopca Estery w okolicach stadionu Wawelu, obiektów sportowych Wawelu, ponieważ ten kopiec Esterki został w drugiej połowie lat 40., w 1948 roku bodajże, splantowany, czyli zrównany z ziemią. W ogóle tych kopców, bo od tego zaczęliśmy, kiedyś było więcej na terenie dzisiejszego Krakowa. Wiemy, że było ich więcej chociażby w rejonie dzisiejszego kopca Kraka, tak? Ten najstarszy kopiec nam się zachował, no a kiedyś tam było jeszcze mapy z połowy XIX wieku nam pokazują, że było ich tam po prostu więcej. Także te kopce cały czas są dla nas zagadkami. Warto pamiętać, że nie tylko mamy właśnie Kraka, Wandy, Kościuszki i Piłsudskiego, ale też chociażby właśnie kopiec Lutrów, o którym dzisiaj rozmawiamy, czy nieduży kopiec Jana Pawła II, na który jednak raczej trudno wyjść i bardziej tak zza ogrodzenia można go obejrzeć.
6: Dodam tylko, że do kopca Lutrów, zwanego też kopcem Arian, dojedziecie autobusem linii 160 z Alei Przyjaźni.
0: Rock Radio 103,8 FM. Tydzień w Krakowie.
6: Co robi prezydent? Jakie są kompetencje Rady Miasta i czym różni się uchwała od ustawy? Tego dowiecie się z przygotowanej przeze mnie radiowej lekcji WOS-u. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
0: Ciekawostki o Krakowie.
8: W Krakowie władzę dzierży prezydent miasta Krakowa, który realizuje zadania przepisane prawem. Natomiast w gminie miejskiej Kraków mamy właściwie dwa organy. Mianowicie Radę Miasta Krakowa jako organ stanowiący i właśnie prezydenta miasta Krakowa jako organ wykonawczy. Marek Mirosławski, Urząd Miasta Krakowa. No, Rada Miasta Krakowa jako ciało kolegialne podejmuje uchwały i podejmuje je w różnych sprawach. Tytułem przykładu to Rada Miasta Krakowa decyduje o wysokości podatku od nieruchomości, który płacimy. To Rada Miasta Krakowa decyduje, jakie będą ceny biletów w publicznym transporcie zbiorowym w Krakowie.
1: Ale to prezydent składa projekty tych uchwał, a Rada za nimi głosuje.
8: Co do zasady tak, bo większość projektów uchwał to są projekty prezydenta miasta Krakowa, natomiast inicjatywa uchwałodawcza nie leży tylko po stronie prezydenta, ponieważ klub radnych może zgłaszać projekty, przewodniczący rady może zgłaszać projekty, a także projekty mogą zgłaszać obywatele. Istnieje tak zwana obywatelska inicjatywa uchwałodawcza, przy czym oczywiście tutaj są pewne obostrzenia wynikające z przepisów prawa, ale już takie projekty były rozpatrywane przez Radę Miasta Krakowa.
1: Czyli Rada daną uchwałę przyjmuje i tutaj też podkreślamy. W samorządzie mamy uchwały, nie ustawy, a bardzo często tutaj mieszkańcy mylą pojęcia.
8: Ustawy to Sejm, Senat i Prezydent Rzeczypospolitej i ogłoszenie w Dzienniku Ustaw. Poza tym ustawy mają moc powszechnie obowiązującą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast uchwały Rady Miasta Krakowa mają moc tylko w Krakowie.
1: I prezydent te uchwały wykonuje. Jakie jeszcze ma kompetencje prezydent? Bo tutaj też należy mówić raz o samym prezydencie i wiceprezydentach.
8: Ja może zacznę od tego, że przepisy prawa stanowią, że wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, co do których ustawy nie mówią, że robi je ktoś inny, to robi gmina. Czyli jest takie, można powiedzieć, domniemanie kompetencji gminy w zakresie spraw publicznych o znaczeniu lokalnym. I przecież prezydent odpowiada za to, żeby nam wydać dowód osobisty. Prezydent odpowiada za to, żeby przyjąć operat geodezyjny do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Wydaje różne decyzje administracyjne, na przykład o wycince drzew, czy też jako starosta, już nie jako wójt, tylko jako starosta, bo my jesteśmy też miastem na prawach powiatu, więc realizujemy zadania gminy i powiatu. I na przykład u nas prezydent miasta Krakowa jest organem, który rejestruje pojazd, wydaje prawo jazdy. Prezydent jest odpowiedzialny również za wiele innych obszarów życia w mieście i dlatego ma czterech zastępców prezydenta, którzy koordynują i nadzorują te obszary.
1: To zawsze jest czterech zastępców?
8: Nie. Przepisy prawa stanowią, że liczba tych zastępców jest uzależniona od tego, jak duża jest gmina. I maksymalnie to może być czterech. No i Kraków jest dużym miastem, więc mamy czterech.
1: I jakie są kompetencje wiceprezydentów? Czy oni mają też jakieś z góry przypisane działki, pola, którymi się zajmują? To jest jakoś regulowane też ustawą, czy jednak pozostają do takiej dyspozycji prezydenta i prezydent decyduje, ty będziesz zajmowała się sprawami społecznymi, ty będziesz zajmował się, nie wiem, mieszkalnictwem, a ty edukacją?
8: Ta druga odpowiedź jest prawidłowa. Prezydent miasta Krakowa określił zakres działania każdego z zastępców swoich. No i oczywiście jest to podzielone, bo przecież to są kwestie gospodarki komunalnej, to są kwestie edukacji, to są kwestie polityki społecznej, to są kwestie mieszkalnictwa i tak dalej, i tak dalej. Gdybyśmy zaczęli wymieniać ten cały katalog, to by na pewno przekroczył ramy tego programu.
1: Prezydent sprawuje też pieczę nad Urzędem Miasta.
8: Zgadza się, nad Urzędem Miasta oraz nad miejskimi jednostkami organizacyjnymi typu Zarząd Cmentarzy Komunalnych, Zarząd Dróg Miasta Krakowa oraz jednostkami typu szkoły, przedszkola, domy kultury.
1: To jeszcze na chwilę wróćmy do Rady Miasta. W Krakowie mamy 43 radnych.
8: Zgadza się. Pytanie, czy to dużo, czy to mało, no to jest oczywiście sprawa dyskusyjna, ponieważ dawno temu przed zmianą przepisów tych radnych w Krakowie było 76. Teraz mamy 43. I wynika to z pewnego algorytmu, który jest w ustawie o samorządzie gminnym. Ile rada gminy liczy sobie radnych, liczy tylu i tylu, plus ileś tam na kolejnych ileś tysięcy mieszkańców. No jeżeli to podstawimy do liczby mieszkańców, którą mamy w Krakowie, to akurat wychodzi nam 43.
1: I radni, tak samo jak prezydent, wybierani są w wyborach bezpośrednich.
8: Zgadza się, raz na 5 lat mamy wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego. No i wówczas przychodzimy, skreślamy na karcie tego, kogo chcemy. Następnie głos wrzucamy do urny. No i na podstawie wyników głosowania Miejska Komisja Wyborcza ustala podział mandatów. No i kto radnym został wybrany.
1: Co radni jeszcze mogą robić oprócz tego, że głosują nad uchwałami albo zgłaszają projekty uchwał?
8: Radny ma też taką indywidualną kompetencję, mianowicie może z zachowaniem wszelkich reguł i przepisów kontrolować działalność miejskich jednostek organizacyjnych czy też urzędu. W tym zakresie działa w swoim imieniu i na swoją rzecz, a nie jako członek Rady Miasta Krakowa, czyli tego ciała kolegialnego. Oprócz tego radny musi utrzymywać kontakt z mieszkańcami, czyli do radnego możemy się zgłosić, jeżeli jest jakaś sprawa, która dotyczy kompetencji miasta, a na przykład jest jakąś sprawą wrażliwą, problematyczną, wymaga rozwiązania, wymaga interwencji. Radni również mogą zgłaszać interpelacje, zgłaszają je do prezydenta, no i prezydent ma tylko albo aż 14 dni na odpowiedź, przy czym zarówno treść interpelacji, jak i treść odpowiedzi na interpelację jest informacją publiczną i można się z nią zapoznać w internecie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
1: W Radzie Miasta działają także różne komisje.
8: Zgadza się. Tak jak w Sejmie posłowie pracują w komisjach sejmowych, tak w Radzie Miasta Krakowa radni pracują w komisjach Rady Miasta Krakowa, które oczywiście zajmują się tematycznie pewnymi zagadnieniami. Jeżeli wpływa projekt uchwały, to wówczas wędruje do komisji po to, aby tam ten projekt przyjąć, dopracować i później odbywa się dopiero czytanie na sesji Rady Miasta Krakowa.
1: Najważniejsza jest komisja rewizyjna.
8: No, są różne komisje. Ja wiem, że komisja rewizyjna to oczywiście nam się odpowiednio kojarzy, więc na pewno jest to komisja obligatoryjna, która zgodnie z ustawą musi być. Tak samo jak komisja główna i komisja budżetowa. No, to są komisje, które debatują nad ważnymi rzeczami, więc oczywiście one są obligatoryjne.
1: A kto sprawuje kontrolę nad działalnością prezydenta i Rady Miasta? Czy jest taka kontrola?
8: No, myślę, że ta kontrola odbywa się...
1: Oprócz kontroli obywatelskiej.
8: Uprzedził pan moją odpowiedź. Właśnie chciałem powiedzieć, że ta kontrola oczywiście odbywa się przy urnie wyborczej raz na czas. Natomiast nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego pełni prezes Rady Ministrów oraz przedstawiciele Rady Ministrów w terenie, czyli wojewodowie. Przy czym to kryterium jest sprawowane wyłącznie jako legalność. Czyli wojewoda ma prawo kontrolować, czy to, co robi samorząd, jest zgodne z prawem, czy jest legalne. Nie ma prawa zastanawiać się, czy to jest fajne, niefajne, czy to jest sensem, bez sensu. No po to mamy samorząd terytorialny, aby decydował sam za siebie, tak? Natomiast oczywiście wszystko musi być zgodnie z prawem, czyli wojewoda patrzy się, czy to, co robi rada, to, co robi prezydent, jest w zgodzie z obowiązującym prawem.
1: Jeżeli nie macie jeszcze karty krakowskiej, to spieszcie się z jej wyrobieniem. To banalnie proste, a korzyści z jej posiadania są naprawdę odczuwalne dla naszego portfela.
0: Przydatne dla mieszkańców Krakowa.
9: Sebastian Kowal, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie.
1: Mieszkanki i mieszkańcy, ale nie tylko, bo osoby płacące podatki w Krakowie, niekoniecznie mieszkające w mieście, mogą korzystać z tak zwanej karty krakowskiej. To przydatne narzędzie, przydatne między innymi w komunikacji publicznej. O czym mówimy?
9: Mówimy przede wszystkim tutaj o karcie, która będzie jednocześnie naszym biletem. O karcie można mówić dużo, natomiast karta jest przede wszystkim bardzo ważna dla mieszkańców. Z jednego prostego bardzo powodu: daje zniżki. Zniżki w komunikacji miejskiej, jak pan redaktor powiedział, ale nie tylko w komunikacji miejskiej, również mówimy tutaj o obiektach kultury, więc naprawdę jest to rzecz, którą warto posiadać. Warto posiadać, jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa. No i mamy tutaj status na tej karcie. Wyrobienie samej takiej karty jest bardzo proste. Wystarczy tylko i wyłącznie albo być zameldowany na terenie Krakowa, odprowadzać tu podatki, albo odprowadzać po prostu podatki.
1: Czyli gdzieś składamy PIT-a.
9: Tak, składać PIT-a należy przede wszystkim tak, żeby ten PIT trafiał do Krakowa. No i później wchodzimy na stronę kaka.krakow.pl, gdzie jesteśmy w stanie sobie wyrobić właśnie taką kartę krakowską.
1: Jak wygląda ta procedura?
9: No, procedura wygląda bardzo prosto. Rejestrujemy się jak na typowe konto. Tutaj również podajemy swój adres zamieszkania, swój PESEL. My przede wszystkim polecamy, aby rejestrować się przez aplikację, ponieważ no przede wszystkim do dążymy do tego jako ludzie, aby wszystko posiadać w jednym urządzeniu. Jednym urządzeniem płacić, jednym urządzeniem się legitymować, a także właśnie w tym urządzeniu posiadać bilet. Więc w momencie, w którym pobierzemy sobie aplikację, no zależną dla naszego urządzenia, czy to będzie Android czy iOS, pobrać i tam się zarejestrować, bo później w tej aplikacji możemy kupować swój bilet. No i tym samym to jakby legitymować się podczas kontroli biletów, że tak, to jest nasza aplikacja z zakupionym biletem, pokazać do kontroli i jechać dalej.
1: To ściągnąłem taką aplikację na telefon i co dalej? No bo wspominaliśmy o tym, że państwo muszą w jakiś sposób zweryfikować to, czy odprowadzam podatki w Krakowie, czy nie.
9: Tak, no to przede wszystkim tutaj mamy dwa warianty. Jeżeli jesteśmy mieszkańcami Krakowa, no tutaj automatycznie sami sobie zweryfikujemy, czy użytkownikowi przede wszystkim przysługuje tutaj status mieszkańca. W momencie, jeżeli jest to osoba z zewnątrz, czy na przykład z Owarzanka, to tutaj możemy użyć zawsze naszego mailingu pod tytułem okaszpit@zpp.kraków.pl, gdzie po prostu będziemy weryfikować i już tutaj indywidualnie nadawać status mieszkańca danemu użytkownikowi.
1: Ten status trzeba w jakiś sposób potwierdzać co jakiś czas, czy nie?
9: W przypadku osób, które mieszkają w Krakowie i tak jakby no co roku rozliczają podatki w tym mieście, no to to automatycznie się robi, ponieważ wyciągamy tutaj z bazy danych, natomiast osoby z zewnątrz, z Owarzanka Krakowskiego, czy jeszcze osoby, które mieszkają dalej, muszą co roku potwierdzać to, że odprowadzają ten PIT w Krakowie.
1: Mam już aplikację, mój status mieszkańca albo osoby płacącej podatki w Krakowie został przez państwa zweryfikowany, no i chciałbym pojeździć sobie komunikacją miejską, kupić bilet przez taką aplikację. Co zrobić?
9: No to przede wszystkim wchodzimy w aplikację i sprawdzamy, który bilet nas najbardziej interesuje. Mamy do dyspozycji bardzo wiele biletów. No, nas będą interesowały przede wszystkim bilety sieciowe, czyli bilety albo na strefę pierwszą, albo na strefę pierwszą i drugą, bądź na pierwszą, drugą i trzecią, bądź jak ktoś będzie chciał inny bilet pod tytułem bilet na trzecią i drugą strefę, to również będzie mógł sobie tam zakupić. W przypadku biletu na strefę pierwszą mamy tutaj bilet dla mieszkańca, tylko i wyłącznie na komunikację miejską, czyli autobusy i tramwaje. Natomiast mamy również w naszej ofercie bilety łączone, czyli bilety metropolitalne, bilety, w których możemy jeździć komunikacją miejską, autobusową oraz tramwajową, a także koleją SKA. Więc tutaj dla tych użytkowników, którzy na przykład mogą sobie zaplanować swoją podróż z jednego do drugiego punktu z wykorzystaniem kolei, no to zachęcamy do tego, żeby korzystać właśnie z tego środka transportu, ponieważ no, jest on bezkonkurencyjny na trasy, nie wiem, wschód, zachód, północ, południe, właśnie bezpośrednią komunikacją tą kolejową.
1: A możemy kupić bilet na jedną linię?
9: Możemy kupić bilet również na jedną linię. Te bilety już się cieszą naprawdę minimalną popularnością, ponieważ no, miasto się rozrasta, nie jesteśmy w stanie stworzyć bezpośredniego połączenia z punktu A do punktu B, wybranego indywidualnie dla każdego pasażera. No bardzo często po prostu trzeba się przesiadać, więc ludzie już z natury kupują te bilety sieciowe, bo to też nas nie ogranicza. Jeżeli będziemy chcieli podjechać gdzieś dwa przystanki dalej, w innym kierunku, nie musimy kupować żadnego dodatkowego biletu, po prostu wsiadamy i się nad niczym nie zastanawiamy.
1: Czy możemy kupić bilet na dłuższy niż miesięczny okres?
9: Tak, możemy kupić bilet dłuższy niż na okres jednego miesiąca. Możemy kupić dwa bilety łącznie. Bilet półroczny, a także bilet w ramach elektronicznego konta pasażera. Bilet 5+1, który też jest tak jakby biletem półrocznym, natomiast tutaj nie opłacamy całego biletu z góry, tylko opłacamy bilet bezpośrednio co miesiąc, jak subskrypcja na jakimkolwiek portalu, gdzie co miesiąc schodzi nam z konta dana kwota. W przypadku biletu 5+1 jest to o tyle atrakcyjne, że pierwsze 5 miesięcy

0: ocalały z Holokaustu znany społecznik. Opowiada mi o tym Ela Łapczyńska, pisarka, dramaturżka i autorka Bestiariusza Nowochódzkiego. Kuba Kusy, kłaniam się i zapraszam do słuchania.
1: Ciekawostki o Krakowie.
2: To była scena, która powstała rękami osób pracujących w Nowej Hucie, budujących ją, ale zanim powstał słynny barak, to funkcjonował trochę jako taka latająca scena i tworzyli go właśnie amatorzy, amatorki, osoby, które przyjechały do Huty pracować. Zawsze mnie bardzo dziwiło, jak to się stało i w jakiej głowie się pojawił pomysł, że właśnie w tym całym znoju pracy jest potrzeba jeszcze na działania artystyczne. No i jak to do tego doszło?
3: Doszło do tego, że pojawił się ten pomysł w głowie jednego człowieka, Jana Kurczapa.
2: Tak, Jan Kurczap był takim aktywistą, idealistą, który wymyślił, że przyjedzie do Huty z Krakowa edukować, jakoś zapoznać się ze sztuką, z teatrem ludzi, w jakiś sposób ich animować i po prostu zająć im czas, którego mieli dużo wolnego czasu, ale spędzali go w sposób, no kto wie, taki, jaki wydawało mi się, że za właściwy.
3: Mało produktywny. Picie karty, rozruby często, niestety.
2: Tak można powiedzieć. No i Jan Kurczap pomyślał, że przyjedzie właśnie z taką misją edukacyjną, pedagogiczną, żeby zapoznać ludzi z teatrem i jakoś przez też treści, które im proponował do wystawienia, no, zachęcić ich do przemyślenia pewnych spraw.
3: Jakie sztuki wystawiał Teatr Nurt? Jesteśmy na osiedlu szkolnym. Tam swoją właśnie siedzibę miał Nurt. O tym za chwilę, ale co grali ci aktorzy amatorzy, no i aktorzy profesjonaliści?
2: Było kilka przedstawień, w sumie 6 albo 9. I te pierwsze przedstawienia to były Wodewil o Nowej Hucie i to była taka przeróbka Wodewilu warszawskiego, więc rzecz bardzo taka zabawowa, rozrywkowa. Kolejna rzecz to była dużo bardziej właśnie taka pedagogiczna, związana z już z postawami, z jakąś moralnością i to była adaptacja poematu pedagogicznego Makarenki i to była rzecz, która rzeczywiście jakoś odnosiła się do tego, jakie postawy kształtować w tym nowym społeczeństwie radzieckim, dodajmy, ponieważ no tak, rzeczywiście to miało jakiś związek z ustrojem, który funkcjonował i postawami, które właśnie państwo chciało kształtować.
3: Ciekawa jest historia sceny jako budynku, jako gmachu. On powstał przy osiedlu szkolnym, tu gdzie mamy obecnie ośrodek szkolny, niedaleko Teatr Łaźnia Nowa. Ten teatr powstał rękami robotników, ale no, materiał budzi grozę.
2: Materiał był pozyskiwany z Nowej Huty, która była jednym wielkim placem budowy. Część legalnie, część nie. Trzeba było się postarać, żeby je zdobyć. Natomiast takim jedynym w zasadzie budulcem, który podarowano, czy przeznaczono specjalnie na ten cel, były deski z baraków, które były tutaj, funkcjonowały w Nowej Hucie, na terenie przyszłej Nowej Huty. I dowiadujemy się, że były to tak zwane deski poniemieckie. Możemy się domyślać i to jest moje założenie, które w treści sztuki, którą napisałam o Nurcie, taką śmiałą hipotezę wysunęłam, że to mogły być baraki z obozu, w którym były przetrzymywane Żydówki, czyli obóz pracy.
3: Baulager w rejonie Mogiły, tam osiedle na Skarpie i chyba osiedle Wandy, albo Willowe.
2: I jeszcze tam w stronę Centrum E. Ale tak czy inaczej, z jakiego by nie pochodziły budynku, czy on nosi to znamie Holokaustu, czy nie, to fakt, że ten budynek powstał z poniemieckich desek w kontekście, kiedy to całe przedsięwzięcie buduje człowiek z przeszłością właśnie, bo dodajmy, że Jan Kurczap był Żydem, który przeżył Holokaust i miał za sobą te trudne doświadczenia wojenne, no wydawał mi się jakiś taki bardzo ujmujący i w takim znaczeniu, że jest tutaj jakiś paradoks, dlatego że ta myśl, która zmierza do życia nowego człowieka, nowego miasta, coś, co miało taką energię wznoszącą, była już w jakichś fundamentów osadzona na takiej materii skażonej śmiercią.
3: A jak były odbierane spektakle grane przez nurt?
2: No, cieszyły się bardzo dużą popularnością i źródła mówiące o tym, że wszyscy chcieli obejrzeć te sztuki i wchodzili oknami, oglądali z zewnątrz. Były jakieś wielkie przepychanki, żeby zobaczyć to wszystko. Więc można powiedzieć, że tutaj rzeczywiście ta diagnoza

0: Noza była bardzo trafna, że tego teatru brakuje. Więc tak, no, całe szczęście, że był.
1: Ale skończył niestety smutnie.
0: Tak, został upaństwowiony i za tym poszły takie ruchy, które sprawiły, że gdzieś ta iskra zaczęła po prostu ulatywać. Aktorzy zostali skierowani na kursy doszkadzające, to jest bardzo dobrze, ale jednak okazało się, że przez to właśnie, ponieważ muszą tam pracować aktorzy profesjonalni, to coraz mniej było tych spektakli i coraz gorzej to działało. Wszyscy oczekiwali, właściwie tak sam Kurczab oczekiwał powstania Teatru Ludowego, tego głównego teatru, który miał być Teatrem Nowochódzkim. I obiecywano aktorom z nurtu możliwość angażu. Niestety się to nie spełniło, chyba tylko w dwóch przypadkach, więc był to pewien zawód. A sama budowla, która była no, bardzo ważnym jednak elementem całego tego przedsięwzięcia pod tytułem Nurt, ten sam barak spłonął. Co też się wydaje takie bardzo radykalnym zniknięciem tego miejsca.
1: Spłonął, został prawdopodobnie podpalony i nie było wcale woli gaszenia tego budynku.
0: No tak, dlatego łatwo pomyśleć, że no spłonął celowo i jako właśnie zakończenie takiej oddolnej działalności, która no nie była tak naprawdę dobrze widziana, ponieważ była jakimś elementem wolności i nieprzewidywalności, więc było to trudne do kontrolowania. Właśnie upaństwowienie tego miało jakiś, właśnie to był krok ku temu, żeby tę energię jakoś poskromić, no i niestety z takim skutkiem właśnie, że rzeczywiście został poskromiony.
2: A historię nurtu na nomen omen deski Teatru Łaźnianowa przeniosła Małgorzata Szydłowska.
3: Kryminalny Kraków.
2: Śnieg w kościołach, śnieg w bramach, śnieg pod kopcem Kościuszki. To pierwsze wersy wiersza Karol Kot Marcina Świetlickiego. Ten dość mroczny, jak niemal cała twórczość Świetlickiego poemat poświęcony jest jednemu z najlepiej rozpoznawalnych krakowskich seryjnych morderców, którego działalność w latach 60. wywołała w mieście psychozę strachu.
4: Chyba racja, to chyba najbardziej znana mroczna postać w dziejach Krakowa. Dariusz Nowak, były policjant. Wydaje się, że z mieszkańców, no wszyscy chyba wiedzą, kim był Karol Kot. Wyjątkowa, powiedziałbym, postać, dlatego że ten chłopak miał zaledwie 18-19 lat, kiedy mordował. I na dobrą sprawę nie wiadomo, skąd się taki wziął, dlatego że urodził się w rodzinie inteligenckiej. On był bardzo dobrym uczniem, chodził do technikum, skończył to technikum, zdał maturę. Chciał zdawać do szkoły oficerskiej. No jak przyszli do niego wtedy policjanci czy milicjanci i zatrzymali go w domu, no to rodzice niemal zemdleli, dlatego że nie przypuszczali, że ich syn jest mordercą. No on akurat tego dnia, kiedy został zatrzymany, zdał właśnie maturę.
1: Ale też przejawiał jakby takie trochę sadystyczne skłonności, bo interesował się raz nożami i ponoć też wobec swoich koleżanek zachowywał się w sposób, dzisiaj określilibyśmy, nieodpowiedni.
4: No, rzeczywiście, no ale to pozbierano te fakty dopiero później. On w ogóle miał kolekcję noży. Wtedy w mieszkaniu znaleziono 16 różnego rodzaju noży. Lubował się w tych nożach, rysował je na zeszytach. I rzeczywiście, no, to było trochę tak, że wszyscy myśleli, że on fantazjuje. Te opowieści, które miał, na przykład takie, że chciał założyć spółdzielnię, czyli kilka osób, namawiał do tego, że będą porywali ludzi, że będą tych ludzi porwanych zabijali, a potem to mięso ludzkie będą sprzedawali na targu w Krakowie. No, to było tak abstrakcyjne, tak niepojęte, że wszyscy myśleli, no jakaś mroczna fantazja, ale nikt tego nie brał na serio. No, dopiero później, kiedy został zatrzymany, kiedy wyszło to, co robił, no to się okazało, że on rzeczywiście mówił prawdę, że takie myśli faktycznie miał. Rzeczywiście koleżanki się go bały, bo podobnie do nich się odnosił, zwracał, mówił o tym zabijaniu cały czas, mówił o tym, co im zrobi, jak im zrobi. No to rzeczywiście były też takie opowieści, które mroziły krew w żyłach. No i na dobrą sprawę przez to był jakimś takim samotnikiem, bo przecież nikt nie chciał z nim utrzymywać kontaktów. Jedynie dziewczyna, którą poznał na strzelnicy, której też to opowiadał. Ona się tego wszystkiego jakby nie wystraszyła. Też ona później zeznawała, mówiła i była jedną z tych osób, dzięki któremu on został, której został zatrzymany.
1: Wiemy, ile ofiar na koncie ma Karol Kot, bo wokół tego też narosło bardzo sporo raz niedopowiedzeń, trochę tajemnic. Wiemy, ile osób zabił Karol Kot?
4: W zasadzie tak, no, można to przyjąć, ponieważ ja bym powiedział, jego te zbrodnicze rzeczy można podzielić na dwa okresy. Najpierw napadał na ludzi, na kobiety starsze, które modliły się w kościołach. On wyszedł z takiego założenia, że kobiety, które tam przychodzą, są właśnie to jakieś starsze panie i rzeczywiście nie mylił się. Po drugie, gdzieś tam zamyślone, modlące się, nie będą zwracały uwagi na to, że ktoś podejdzie i wbije im nóż. I tak rzeczywiście się stało. Dwukrotnie próbował, no ale miał nie dosyć, bo te panie przeżyły. On za każdym razem następnego dnia sięgał do gazety i czytał, czy tam jest napisane o tym, że kogoś zabił, ale nie było. Był rozczarowany. No zresztą niedaleko kościół Sercanek. Przecież to w śródmieściu Krakowa. Zresztą to wszystko się działo praktycznie tutaj wokół nas. To jest stara część miasta, gdzie on grasował, bo przecież tą dziewczynkę 7-letnią Gosię, którą zaatakował, ona też na szczęście przeżyło to dziecko, zaatakował na ulicy Sobieskiego, więc to jest wszystko centrum miasta i to dodatkowo było jakieś takie groźne, paraliżujące miasto. No, powiedziałbym, że dochodziło do takich sytuacji dosyć dzisiaj, powiedziałbym, śmiesznych. Kobiety, kiedy wychodziły z domu, brały pokrywki od garnka i zakładały sobie te pokrywki na plecy, bo to była swego rodzaju kamizelka kuloodporna. No, dzisiaj możemy powiedzieć, że to jest śmieszne. Niczego lepszego nie wymyślono. No i kobiety z tymi pokrywkami chodziły rzeczywiście po mieście, wychodząc z domu, więc wie pan, no to jest groza sytuacji, groza tego wszystkiego. Co do tego pytania, ile zabił? No wiemy, że zabił dwie osoby na pewno. 7-10 próbował zabić, natomiast no przypuszczalnie nie są to wszystkie osoby, bo on jeszcze podpalał, jeszcze chciał truć i nie jest wykluczone, że tą truciznę wykorzystał. Natomiast no, nie stwierdzono w przypadku, że ktoś został śmiertelnie otruty, ale też tego do końca nie wiemy, bo mogło się okazać, jeżeli to była osoba starsza, że ona po prostu zmarła. Wtedy też sekcja zwłok różnie to bywało, nie robiono. Ktoś był starszy, uznano, że zmarł, bo po prostu w wyniku, powiedzmy, choroby czy z przyczyn naturalnych. Więc możemy zakładać, co do tego, ile zabił, no to wiemy, że zabił, to nawiązał pan do tego wiersza. Oczywiście ten wiersz nawiązuje do jego najbardziej tragicznej zbrodni, jeżeli można tą gradację zastosować, bo przecież nawiązuje do tego chłopczyka 11-letniego, którego zabił przy kopcu Kościuszki. No, wyjątkowy też pech. Ten chłopczyk poszedł na zawody saneczkowe, ciągnął te swoje saneczki, bo go na tych zawodach nie przyjęli z jakichś tam względów formalnych. Chyba nie miał opiekuna, szedł, akurat natknął się na Karola Kota. On tego dnia poczuł zew krwi, jak mówił. Poczuł, że musi kogoś zabić. Wyszedł i polował na ludzi.
1: Jak skończył Karol Kot?
4: Chyba skończył tak, jak na to zasługiwał. Został powieszony, to był rok 68, on był z 46, czyli miał 22 lata, jak po prostu zawisł na sznurze.
1: Był badany psychiatrycznie?
4: Teoretycznie był, on był u psychiatry, lekarz nie stwierdził, czy lekarka, bo to była lekarka, nie stwierdziła u niego jakichś odchyleń. Podobno później mówiono, że miał guza mózgu, że prawdopodobnie ten guz mózgu, ale czy tak było, wie pan, czy on miał rzeczywiście tego guza mózgu, czy też taki się urodził, albo taki się stworzył, no tego nie wiem.
2: A wiersz Karol Kot znajdziecie na płycie zespołu Świetliki pod tytułem Ogród Koncentracyjny.
3: Rock Radio 103,8 FM. Tydzień

0: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Historia Audi Kraków Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Ekospalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
6: Po reklamie.
7: Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie.
8: Powstanie na weekend w Rock Radio.
9: Tydzień minął tak szybko, że nie zdążyliście nawet w spokoju napić się kawy. Jesteście zalatani jak ten pilot? Można to naprawić. W Rock Radio powstanie na weekend, czyli to, czym budziliśmy Was w tym tygodniu. Jan Bajor-Bajorek wraz z panem od Guziczków meldujemy się na posterunku. Dzień dobry.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Powstaniu Rock Radia aktualizacja imion z rejestru PESEL z podziałem na płcie.
2: O, proszę.
1: Jak
2: bardzo.
1: Wiemy, płcie są dwie i zaczynamy od imion żeńskich. Proszę Państwa, to są prawdziwe imiona. Jest rejestr numerów PESEL po 2026 po styczniu. I proszę Państwa, mamy takie oto imiona zarejestrowane: Wisła, Mercedes, Rocha, Śniega, Jasmina przez G, Niunia, Sony. Sony. Eufrezyna, Brytania, Fajna i Niunia.
2: O!
1: No i tutaj widzimy piękny potencjał na pierwsze i drugie imię, prawda?
2: O, tak!
1: Co do panów, to mamy takie imiona jak Szyja, Gino przez G, Amor, Hilariusz, Mścigniew, Simba, Adolfo, Homer, Krystofer przez KE, Ziemomysł i Martyniu.
2: O!
1: Piękny hołd dla pana Zanona.
3: Dzięki, dzięki, pani.
2: Dzięki.
1: Tak się zastanawiam, czy urzędnicy mogą się powołać na klauzulę sumienia?
0: Powstanie Rock Radia.
4: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
5: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
4: Już od 6:00.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
1: Foo Fighters Take Cover Tour 2026. 15 czerwca, PGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
2: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
3: Została ostatnia reklama.
0: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
4: Po reklamie.
5: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Powstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Gdy państwo nie może albo nie chce, tam do akcji wkraczają obywatele. Wszystko wskazuje na to, że prawo łowieckie może w końcu ulec zmianie.
2: Poproszę.
1: A to za sprawą inicjatywy obywatelskiej właśnie. Pomysłodawcy chcą ukrócić przywileje myśliwych. Projekt zakłada m.in. zakaz dokarmiania i hodowania dzikich zwierząt tylko po to, by do nich strzelać, czy zakaz stawiania ambon bez pozwoleń i odpowiednich konsultacji. Jestem za, szczególnie gdy można uratować kilka istnień. I nie mam tu na myśli tylko zwierząt.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od 6.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor.

0: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Została ostatnia reklama.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Po reklamie.
8: Rock Radio.
7: Klasyka rocka.
8: Klasyka rocka.

0: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
1: Foo Fighters Take Cover Tour 2026. 15 czerwca PGE Narodowy. The Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: To, co ja powiedziałem, to jest całą prawdą. Człowiek Janek Kościół.
7: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie na weekend w Rock Radio.
8: Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i powstanie na weekend. Kawa w dłoń i posłuchajcie, jak budziliśmy was w tym tygodniu. Jan Bajor Bajorek, kłaniam się nisko i zapraszam was na creme de la creme naszego abstrakcyjnego poczucia humoru. Zostajemy z wami jak zawsze do 10.
9: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy.
7: Rock Radia.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała czterech mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
10: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
9: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc dwa mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
11: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
9: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
12: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
9: Mówił Mateusz Bieniek. Z Warty mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii, dokonali tego ósmy raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
7: Pogoda.
9: Dzisiaj na wschodzie i na południu Polski więcej deszczu, a na północy i szczególnie na zachodzie więcej słońca. Zdecydowanie najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce około 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20. Poniedziałek ma być deszczowy w całej Polsce.
7: Rock Radio 103,8 FM.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio, czyli najlepsze newsy z całego tygodnia.
1: Kochani, nagranie z targów końskich w Pajęcznie obiegło w sobotę social media. Kto nie widział, to pewnie zobaczy, ale myślę, że większość widziała.
2: No właśnie.
1: W rolach głównych koń, który nie wytrzymał agresywnego zachowania mężczyzny i zwyczajnie kopnął go w gębę, proszę państwa. I tak oto powstał chłop zwalony.
0: Powstanie Rock Radia.
3: A już w poniedziałek z nową energią zabierzemy się za pobudkę.
4: Ja zbudziłem swoją ekipę po ciężkim melanżu.
3: Już od 6:00
0: powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Foo Fighters, Take Cover Tour 2026. 15 czerwca, PGE Narodowy. Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters, zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
5: Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
6: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
7: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dentamed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. Dentamed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. Dentamed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne Dentamed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 259 80 00. www.dentamed.com.pl.
1: Po reklamie.
10: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wstanie na weekend w Rock Radio. Tak budziliśmy was w tym tygodniu.
1: Szanowni państwo, nie chcę krakać,
2: no,
1: ale tak sobie trochę siedziałem, myślałem.
2: No.
1: No i chyba się zaczęło. Jedna osoba w Polsce została objęta nadzorem sanitarnym. Powodem miał być możliwy kontakt z pasażerką wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. I przypomnę, jest drugi wycieczkowiec, na którym jest chorowirus. Także, proszę państwa, zaczęło się moim zdaniem, ale tutaj taka moja dygresja.
2: No,
1: jeśli
2: no.
1: prawdą jest, że akurat hantawirus roznoszą głównie gryzonie, w tym szczury, to nam Wrocław zmiecie z planszy.
0: Powstanie Rock Radia. Od poniedziałku znów w pełnej gotowości. Zaczynamy od szóstej.
3: Ja go nieraz ostrzegałem, żeby nie występował.
0: Powstanie Rock Radia. Jan Bajor Bajorek. Zapraszam.

0: Twix. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Foo Fighters. Take Cover Tour 2026. 15 czerwca. PGE Narodowy. Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters. Zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: O.
6: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Została ostatnia reklama.
12: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Po reklamie.
14: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio. Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Dzień dobry, Rysiek Brzeziński z tej strony melduje się na posterunku i zaraz po 10:00 odpalimy sobie kawałki Electric Light Orchestra czy Emigrantów, ale teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioło.
3: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
2: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Pogoda.
2: Maksymalnie dziś od 15 do 20 stopni, trochę chłodniej na Śląsku i w Małopolsce, tutaj maksymalnie 12. Na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu, po południu także burze, na zachodzie Polski więcej słońca i raczej nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,8 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
0: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

W Rock Radio klasyka polskiego rocka, czyli Emigranci na falochronie. No mam nadzieję, że jak już niedługo zrobi się ciepło, to jak pojedziecie nad morze, to wy nie utkniecie chociaż na żadnym falochronie. W każdym razie my w Rock Radio lecimy dalej. No i też przypominam o tym, że jest głosowanie na płytę tygodnia. Cały czas trwa na Facebooku Rock Radio od piątkowego wieczoru. No i tym razem wybieracie między albumami Pink Floyd a The Doors. Debiutancka płyta Doorsów kontra ósma płyta w dorobku Floydów, czyli The Dark Side of the Moon. No i na ten moment wygląda na to, że dziś po godzinie 20 będziemy słuchać Floydów, ale jeszcze wiele może się zmienić do godziny 12. Wtedy właśnie zamykamy to głosowanie. Także wpadajcie na Facebooka Rock Radia, namówcie innych do wspólnej zabawy, a po 20 słuchamy nie tylko muzyki, ale też przygotuję dla Was mnóstwo ciekawostek na temat jednego z tych dwóch wydawnictw. No to do dzieła, a my teraz słuchamy Stonesów, Angie w Rock Radio.

0: Supertramp, It's Raining Again. Jest Rock Radio, jest klasyka rock. No mam nadzieję, że jednak dzisiaj to tego deszczu za bardzo nie będzie. No w końcu by wypadało, żeby ten maj był słoneczny, ciepły i przyjemny. Akurat tak na grillowanie weekendowe. No i właśnie, żeby zrobiło się u nas w Rock Radio goręcej, to za chwilę zagram wam kawałki Accept czy Iggy'ego Popa. Także nigdzie nie znikajcie. No i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Została ostatnia reklama.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Po reklamie.
9: To jest
8: Rock Radio.
9: Rock Radio. Klasyka rocka.

Iggy Pop, The Passenger. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Takiego pasażera zabieracie ze sobą w podróż. Czy to fizycznie, czy też przynajmniej dźwiękowo, to na pewno musi być jakaś niesamowita przyjemność. Przyjemność na pewno też może wam dać to, co znajdziecie na stronie rockradio.pl, bo tam możecie coś poczytać jeszcze do przedpołudniowej kawy czy herbaty, no bo mamy już w 10:30, a tam znajdziecie artykuł na przykład o coverze z 92 roku, który wywołał wzburzenia, a dziś to klasyczna ballada rockowa. Możecie też poczytać o tym, jak w latach 80. narodził się polski heavy metal, a przy okazji też warto zajrzeć do naszych quizów. Można sobie porozwiązywać coś, rozerwać się, no i przy okazji też czegoś się dowiedzieć albo nadrobić jakąś wiedzę. Można też posłuchać sobie na stronie Rockradia na przykład podcastów z rozmów z niezłymi gośćmi. To znajdziecie na stronie rockradio.pl, no i też więcej oczywiście, a teraz w Rockradiu znajdziecie te magiczne słowa, no i magiczne dźwięki od Zio.

0: I tak to zrobiliśmy sobie wycieczkę prosto do Stanów Zjednoczonych, do Los Angeles. Guns N' Roses i Paradise City, czyli właśnie to miasto w bardzo krzywym zwierciadle. Jest rock radio i jest klasyka rocka, natomiast za chwilę wyruszymy, no niby do Teksasu, ale tak naprawdę to do Szkocji, konkretnie to do Glasgow, bo właśnie stamtąd pochodzi zespół pod nazwą Texas. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie szorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Dzień mamy, wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Farm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
16: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
15: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
17: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
1: Turysiek Brzeziński, zaraz po 11 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Motley Crue z końcówki lat 80., ale teraz pora na newsy.
2: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie, niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
2: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
3: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
2: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
4: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
2: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
5: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
2: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kg materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 km granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
2: Dziś przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce i jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie, tutaj możliwy deszcz, po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i jest też kawałek Substitute od The Who. Tak właśnie wam gramy podczas tego niedzielnego przedpołudnia, 12 minut po 11. I to jest doskonała pora, żeby wam przypomnieć o tym, że powoli można się szykować na 201. notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia. Niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się kolejnych 50 propozycji kawałków, które z których wyłonimy ostateczną dziesiątkę w waszej ulubionej liście przebojów. No a wy w międzyczasie jeszcze na stronie rockradio.pl możecie nam wysyłać swoje propozycje numerów i artystów, których chcielibyście zobaczyć najpierw podczas takiego głosowania, a później usłyszeć w trakcie finałowej klasycznej dziesiątki Rock Radia. A przed nami, przypominam, notowanie numer 201. Właśnie przekroczyliśmy w ostatni piątek po godzinie 18 magiczną barierę dwóch pełnych setek. Na pierwszym miejscu mieliśmy zespół Manam, a jak to się ułoży w tym tygodniu, zależy jak zawsze wyłącznie od was. Pamiętajcie, po godzinie 18 w piątek najbliższy będzie kolejne notowanie klasycznej dziesiątki Rock Radia, a my teraz słuchamy Skorpionsów i Wind of Change. Kto wie, może i w tym tygodniu ten kawałek się znajdzie.

AC/DC, Back in Black, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Mówi się, że to jest muzyka przede wszystkim dla kierowców ciężarówek, ale jeśli tak jest, to ja wam tylko powiem, że wszyscy jesteśmy kierowcami ciężarówek, no bo tego bardzo przyjemnie się słucha. A niezależnie, czy jesteście właśnie w ciężarówce, czy w osobówce, czy może w domu, pamiętajcie, że możecie nas słuchać za pomocą aplikacji Rock Radio, jak i na tradycyjnym radioodbiorniku. A i tu pojawi się za chwilę Creedence Clearwater Revival. Także bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację.

0: Reklama.
1: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi, wybieram jakość, uwielbiam super ceny.
4: Została ostatnia reklama.
5: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
6: Rock. Radio. Klasyka rocka.

W Rock Radio klasyka rocka od zespołu Asia, czyli takiej super grupy, w skład której weszli muzycy King Crimson, między innymi, czy Yes, a także związani z innymi formacjami. No, Emerson, Lake and Palmer też warto dodać. W każdym razie ja wam polecam wejść na Facebooka Rock Radia i jeszcze zagłosować na płytę tygodnia, jeśli tego nie zrobiliście. A równo pół godziny tylko zostało do końca głosowania. Tym razem nasze propozycje na ten weekend to debiutancka płyta The Doors, czyli po prostu zatytułowana The Doors i ósma płyta Pink Floyd The Dark Side of the Moon. No i na ten moment zapowiada się z całą, powiedziałbym prawie, że stanowczością, że dziś po 20 posłuchamy sobie Floydów w pełnym wymiarze, ale jeszcze przez pół godziny wiele może się zmienić. Także namówcie też innych do wspólnej zabawy, wpadajcie na Facebooka Rock Radia i zagłosujcie, a po godzinie 20 słuchamy jednej z tych płyt w całości z różnymi ciekawostkami, które będę miał dla was wielką przyjemność przygotować. A my teraz w Rock Radiu słuchamy Metallica. Oni niedługo u nas zagrają w Chorzowie. The Unforgiven teraz w Rock Radiu.

0: The Doobie Brothers i Long Train Runnin'. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka idealna jeszcze pod wciąż trwające przedpołudnie niedzielne. No i pamiętajcie, że tę niedzielę możecie jeszcze spędzić przy kolejnych klasykach rocka od Golden Earring czy Bruce'a Springsteena. No i pamiętajcie też, że warto pobrać sobie aplikację Rock Radio na swój smartfon. No i wtedy gdziekolwiek nie pójdziecie, a nawet nie pojedziecie, to Rock Radio i klasyka rocka zawsze będą z wami.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny Wisk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Wisk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
2: Została ostatnia reklama.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka Rock.

0: reklama.
1: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
8: Została ostatnia reklama.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
0: Po reklamie.
10: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
11: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 12 przypomnimy sobie genialne numery Bon Jovi, No Doubt i nie tylko, ale wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
12: 3 osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie.
10: Rock Radia.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły 3 osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon 3 osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowa. Oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
12: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej 3 osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
14: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w taki sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
15: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
16: My mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że to jest dobra okazja.
12: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.
10: Rock Radio.
17: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hermann.
10: Pogoda.
12: Chłodno dzisiaj na Śląsku, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, częściowo łódzkim i mazowieckim, tu od 11 do 12 stopni, a w pozostałej części kraju od 15 do 20. Na wschodzie dzisiaj deszczowo i pochmurnie, na zachodzie więcej słońca i nie powinno padać.
10: Rock Radio 103,8 FM.
17: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący bramy, drzwi, napędy i metalowe domki ogrodowe firmy Hyrman.
10: Wyloguj się na weekend w Rock Radio. Zaprasza Rysiek Brzeziński.

To trzeba przyznać, że coverowanie innych artystów, czy też konkretnych kawałków, to nie jest wcale taka łatwa sztuka, żeby to zabrzmiało tak, jak brzmieć powinno, a jednak zespół No Doubt wybrnął z tego zajęcia bardzo wzorowo. It's My Life, jest Rock Radio i jest klasyka rocka, a kto chciałby przypomnieć sobie oryginał, no to warto zajrzeć do archiwów lat 80. Tyle powiem. Natomiast ja wam już spieszę donieść z wieściami na temat tego, czego dziś po godzinie 20 sobie posłuchamy. No i zapowiadało się tak w zasadzie od początku, że płytą tygodnia, bo o to mi teraz chodzi, zostaje The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. No, miażdżącą przewagą głosów ta propozycja wygrała z debiutancką płytą Doorsów. No i na Facebooku Rock Radio właśnie o godzinie 12. To głosowanie się zakończyło. Zdecydowaliście, że spędzimy trochę czasu dzisiaj z Floydami wieczorem, więc już szykuję dla was całą płytę i mnóstwo ciekawostek na temat tego wydawnictwa, na temat tej, no co by nie mówić, legendarnej płyty, ale to dopiero po godzinie 20. Teraz natomiast my w Rock Radio mamy na rozkładzie dalej mnóstwo świetnej klasyki rocka, między innymi od Fleetwood Mac. No i przypomnimy sobie, no ten wielki klasyk z lat 70. The Chain teraz w Rock Radio.

0: Lady Punk, kryzysowa narzeczona. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka i wesołych świąt to można życzyć o każdej porze roku, nie tylko w Wielkanoc czy w Boże Narodzenie, nawet i w drugiej połowie maja. No bo dzisiaj tak zajrzałem sobie do kalendarza świąt nietypowych, no i patrzę, mamy na przykład Światowy Dzień Nadciśnienia Tętniczego. No to wesołych świąt z tej okazji, jak zakładam. Można też składać życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Telekomunikacji. No, od wyboru do koloru, co kto lubi. My natomiast w Rock Radio lubimy, wręcz kochamy klasykę rocka i za chwilę będzie jej jeszcze więcej. The Police, Fish, Ira i nie tylko pojawią się u Was i u nas też. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka.

0: reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
5: Została ostatnia reklama.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
0: Po reklamie.
7: To jest Rock Radio. Klasyka Rocka.

W Rock Radio Fish i jego solowa twórczość pod tytułem Lucky. No i właśnie takiej klasyki rocka potrzebujemy na każdy dzień. 28 minut zostało nam do 13, no to może pora na informacje ze świata seriali, świata filmu szeroko pojętego. Jeśli oglądaliście serial Teoria Wielkiego Podrywu, po angielsku Big Bang Theory, no to być może też tęsknicie za całą tą serią. To mam też dobre informacje. Powstaje spin-off tego serialu, czyli Stewart nie ratuje wszechświata, tak się nazywa. No i głównym bohaterem jest Stewart Bloom, który w serialu był właścicielem sklepu z komiksami. No i tutaj będzie pełno science fiction, alternatywnych rzeczywistości i, jak zakładam, śmiesznych gagów. Już jest w internecie dostępny trailer, można sobie sprawdzić, co takiego studio Warner Bros. Szykuje nam. A kiedy premiera tego serialu? 24 lipca ma zadebiutować na platformie HBO Max. Także już niebawem, jeśli lubicie tę serię, no to kto wie, może będzie tutaj odrobina sentymentu w tym wszystkim. Natomiast my teraz sentymentalnie posłuchamy sobie klasyki rocka i to po polsku. Ira i nadzieja w Rock Radio.

0: Joe and Jett and the Blackhearts, Bad Reputation. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No i to jest jeden z tych kawałków, który kojarzy mi się, stety, niestety, z filmem animowanym Shrek. No bo tam w pewnym momencie, w czasie turnieju tak zwanego rycerskiego, ta muzyka właśnie towarzyszyła temu obrazkowi. No, świetną robotę tam zrobiła, co tu dużo gadać. Tak samo świetną robotę zrobią nam kawałki In Excess, Electric Light Orchestra i nie tylko, więc bądźcie z nami i miejcie na nas słuchę. Na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Reklama.

0: Cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
8: Marian,
9: a
8: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara?
8: No.
9: A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
8: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
9: Wygodnie i za darmo.
8: No.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: wstydziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
5: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: Travisto Fast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów. Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
9: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama.
2: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Została ostatnia reklama.
10: Marian, a więcej się nie da?
11: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Po reklamie.
14: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
15: Tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 13 przypomnimy sobie genialną klasykę rocka od The Press, ale teraz sprawdzamy newsy i pogodę.
16: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
14: Rock Radia.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
17: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
16: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. Dwa polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Peru. A PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziratem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
18: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
16: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
19: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
16: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
20: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
21: Pogoda.
16: Niedziela we wschodniej połowie Polski bardziej deszczowa, a na zachodzie bardziej pogodna i tutaj nie powinno padać. Na termometrach dziś od 12 do 20 stopni. Najchłodniej w kilku województwach: Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie i Mazowsze. A najcieplej na Podkarpaciu.
21: Rock Radio 103,8 FM.
20: Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda. Autogrup Luzar Wieliczka. Autoluzar.pl.
21: Na wyloguj się na weekend w Rock Radio zaprasza Rysiek Brzeziński. Rock Radio!
22: Wysadiosa!

Sweet Love is Like Oxygen. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. A gdyby ktoś z jakiegoś powodu nie kojarzył, o czym dokładnie jest ten kawałek, no to wystarczy przetłumaczyć sobie tytuł. Miłość jest jak tlen. No i wszystko od razu staje się jasne. Dla wielu z was też prawdziwym tlenem są świetne książki. Najlepiej jakieś kryminały albo i thrillery. I te dzisiaj można po 15 zdobyć, żeby coś poczytać. Albo na wyjeździe, albo po prostu w domowym zaciszu. Tak jak tylko lubicie. Po godzinie 15 w audycji Rock Radio poleca na wynos. Będzie na was czekał Kuba Kaleta, który będzie miał dla was właśnie takie książki. A co takiego dla was naszykował, już teraz możecie sprawdzić na Facebooku oraz Instagramie Rock Radia. Ja tylko jeszcze przypomnę, że jak zawsze przyda się adres mailowy konkurs@rockradio.pl, bo Kuba będzie wam zadawał pytania w trakcie programu i kiedy będziecie chcieli wysłać taką odpowiedź, no to właśnie na tego maila trzeba będzie nadesłać. Także warto słuchać też uważnie. Oprócz tego będzie jak zwykle też mnóstwo świetnych rockowych kawałków, ale i teraz mam coś dla was, bo gramy teraz Chicago. Hard to say I'm sorry w Rock Radio.

0: The Cranberries i Promises z końcówki lat 90. W Rock Radio najlepsza klasyka rocka, na to bardzo wczesne, ale już właśnie popołudnie niedzielne. Za chwilę posłuchamy czegoś o pewnej lokomotywie. No, poznańska lokomotywa ostatnio zdobyła Mistrzostwo Polski. Mówię tutaj o Lechu Poznań. No, ale panowie z Perfektu znają nieco inną lokomotywę. Taką, którą można znaleźć w pewnej gazecie. Bądźcie więc z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock.
1: Tu Rock Radio.
2: Reklama.
3: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
2: Po reklamie.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

Leonard Skinner i Sweet Home Alabama w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, mi kojarząca się na przykład z okresem letnim, okresem wakacyjnym. No i chyba właśnie z tym ma się generalnie ten kawałek kojarzyć. Zresztą Alabama to należy raczej do tych bardziej słonecznych i pogodnych stanów, albo przynajmniej gorących. W każdym razie, jeżeli chodzi o wszelkie niepogody, bądź też pogody, to pamiętajcie, że Rock Radio ma dla was też możliwość zostania rock'n'rollowcem dnia, to znaczy wy macie tę możliwość, kiedy zechcecie podzielić się z nami swoją lub cudzą pokręconą historią z życia wziętą. Od poniedziałku do piątku zbieramy takie historie i już jutro po godzinie 15 będę poszukiwał rock'n'rollowca dnia właśnie, czyli osoby, która zechce się właśnie taką historią z nami podzielić. Jak zawsze jest za najlepszą, najciekawszą i najśmieszniejszą, co tu dużo mówić, historię, jest nagroda. Co to będzie w następnym tygodniu? Na razie jeszcze zachowam dla swojej wiadomości. Powiem wam już jutro, natomiast wy już teraz możecie sobie zapisać numer 22444066. No i też możecie pamiętać, że można dzwonić, a można też nagrywać wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia, właśnie dzieląc się z nami takimi opowieściami, ale to dopiero jutro. A teraz jeszcze są Stonesi. Anybody Seen My Baby w Rock Radio.

0: Azyl P. Och, Lila, jest Rock Radio i jest klasyka rocka z pierwszej połowy lat 80. W tej dekadzie jeszcze sobie na chwilę zostaniemy, bo już za chwilę pan Robert Palmer przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów akurat z drugiej połowy tej dekady. Także nigdzie nie znikajcie, no i pamiętajcie, by cały czas mieć włączoną aplikację Rock Radio.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
9: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
8: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
10: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
15: Została ostatnia reklama.
16: Kamper spakowany? Jedziemy?
17: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
16: Znowu? Przecież już brałeś.
17: Ale działała za słabo i za krótko.
18: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
19: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
19: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.
23: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Lato w Half Price.

0: do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
1: Kiedyś Kraków stał rzemiosłem. Jak jest dziś? Muzeum Krakowa zaprasza na wystawę ukazującą historię miasta widzianą oczami rzemieślników. Przyjdź i odkryj tajemnice warsztatu rzemieślniczego oraz wpływ społeczności rzemieślników na życie całego miasta. Wystawę Kunszt i Fach Kraków Rzemieślników zobaczysz od 15 maja do 25 października w Pałacu Krzysztofory. Rynek Główny 35.
2: Została ostatnia reklama.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
6: Wyloguj się na weekend z Rock Radiem.
7: Hej, Turysiek Brzeziński. Zaraz po 14 zapuścimy sobie elektryzującą klasykę rocka od AC/DC, ale teraz pora na newsy.
8: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach. Trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc.
6: Newsy Rock Radia.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownie stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
9: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
10: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
9: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
11: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
9: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
10: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
9: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
8: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km na godzinę.
6: Słuchasz Rock Radia. Pogoda.
8: Dziś od 12 do 20 stopni. Na wschodzie Polski większe zachmurzenie i opady. Na zachodzie już nie powinno padać i więcej słońca. Jutro deszczowo w całym kraju, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli raczej nigdzie nie przekroczy 20, delikatnie poniżej 20 stopni.
6: Rock Radio 103,8 FM. Klasyka rocka.
2: Na Wyloguj się na weekend w Rock Radiu zaprasza Rysiek Brzeziński.

Ależ przy tym można naprawdę się zrelaksować, odpocząć, no i pomyśleć, że ten świat może być jednak trochę lepszy. Pochodzący z płyty Achtung Baby, hit międzynarodowy, czyli One zespołu U2, jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja wam natomiast przypominam, że już niebawem na stronie rockradio.pl pojawi się kolejnych 50 propozycji kawałków i artystów, na których możecie głosować w ramach kolejnego notowania klasycznej dziesiątki Rock Radia, czyli waszej ulubionej listy przebojów, bo przed nami już notowanie numer 201, a w ostatnim 200 na pierwszym miejscu mieliśmy Manam i Boskie Buenos, a jak to się ułoży w tym tygodniu, no jak zawsze zależy wyłącznie od tego, jak wy będziecie głosować. Ale jeszcze w międzyczasie, zanim te propozycje się pojawią na naszej stronie, możecie wysyłać nam swoje propozycje, swoje pomysły na artystów, na kawałki, na które można by głosować na stronie rockradio.pl, a później, kto wie, może pojawią się w finałowej klasycznej dziesiątce, na przykład w piątek po godzinie 18. Kto wie, kto wie. Wszystko znajdziecie na stronie rockradio.pl, a my teraz lecimy dalej z Ericiem Claptonem. After Midnight w Rock Radio.

0: Mówi się, że latem nadejdą afrykańskie upały, ale ja uważam, że w Rock Radio już teraz mieliśmy to gorąco, takie bardzo charakterystyczne, no bo to jest naprawdę gorący, wręcz tropikalny kawałek. Toto i Afryka jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i tam wiadomo, że nie tylko perkusja, nie tylko gitary czy klawisze i wokale, ale też właśnie te charakterystyczne instrumenty tworzą ten niepowtarzalny klimat. Tak samo klimat lat 80. niewątpliwie miał zespół Ultravox i go za chwilę posłuchamy w Rock Radio, także nigdzie nie znikajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
1: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
1: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
1: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia, proszę zwrócić się do swojego lekarza.
14: Po reklamie.
15: Rock Radio. Klasyka rocka.

Liquido i narkotik. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Wszyscy czekamy na najnowsze filmy Pawła Pawlikowskiego, bo to jeden z najwybitniejszych polskich reżyserów, laureat Oscara w końcu, a także nauczyciel akademicki. No i on zaprezentował swój najnowszy film Vaterland, światowa premiera biografii Thomasa Manna. Odbyła się 14 maja tego roku. No i twórca Idy i Zimnej Wojny zawalczy o jedną z najważniejszych nagród filmowych na świecie. Złotą palmę na tegorocznym 79. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. I o tym dzisiaj możecie na stronie Rock Radia sobie poczytać ze szczegółami, o co tam chodzi, na czym polega w ogóle ten film, no i jakie są w ogóle szanse Polaka na taką nagrodę. Możecie też inne rzeczy też oczywiście porobić. Sprawdzić sobie można premiery w kinach Helios, jakie tam są nowości, no i też zorientować się, jak zdobyć bilety od Rock Radia. Można sobie też rozwiązywać quizy, nadrobić zaległości z rozmów z niezłymi gośćmi, poczytać też ciekawostki o świecie, o muzyce. To wszystko i więcej czeka na was na stronie rockradio.pl, a teraz w Rock Radiu mamy ONA i drzwi.

0: Tom Petty, I Won't Back Down w Rock Radio i tym kawałkiem się z wami żegnam, ale na krótko, bo dziś po godzinie 20 jestem z wami przecież, bo słuchamy płyty tygodnia, którą jest The Dark Side of the Moon Pink Floyd, a po 15, więc już niebawem zaopiekuje się wami Kuba Kaleta w audycji Rock Radio poleca na wynos, ja też to polecam uwadze, Rysiek Brzeziński, na razie trzymajcie się.
1: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
11: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
12: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
13: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
14: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
13: Kto? No wiadomo.
14: Ci panowie z Media Expert.
15: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Jeszcze nie śpisz?
17: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
16: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
17: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
18: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Została ostatnia reklama.
20: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
21: Po reklamie.
22: To jest Rock Radio. Klasyka rock.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Została ostatnia reklama. Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.
7: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
8: Cześć, po 15 na start posłuchamy klasyki polskiego rocka od Tilaf, ale najpierw wiadomości.
9: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony.
7: Rock Radia.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
10: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
9: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
11: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście można powiedzieć trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
9: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Pogoda.
9: W większej części zachodniej Polski już się wypogodziło, a na wschodzie jak było szaro, tak i jest, i deszcz, i jeszcze padać będzie też jutro, ale jutro to już w całej Polsce sprawiedliwie, a temperatura jutro podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni.
6: Rock Radio 103,8 FM. Sponsorem programu był właściciel salonu i serwisu Skoda, Autogrup Luzar Wieliczka, autoluzar.pl. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalewicz.

Bardzo przyjemny numer, bardzo go lubię. To klasyka rocka od Briana Adamsa w Rock Radio. A jeśli jeszcze nie macie planów na ten wieczór, a jesteście w Krakowie albo w okolicach, no to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM. A to dlatego, że jak co weekend odbywa się tam stand-upowa impreza. No i tak dzisiaj możecie tam wpaść na niedzielny open mic, czyli na imprezę, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu możemy się spodziewać głównie początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Imprezę poprowadzi Bartek Chmiel, start o 18, a jeżeli nie wyrobicie się do 103.8 FM na dzisiaj, no to kolejny open mic już w środę. Pełną rozpiskę imprez w krakowskim pubie 103.8 FM znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz kolejna sentymentalna podróż do początku lat 90. Tym razem fundują nam ją panowie z Aerosmith w Rock Radio. We'll be right back.

0: Numer ze specjalną dedykacją dla tych z was, którzy planują spędzić to niedzielne popołudnie aktywnie. To klasyka rocka od Survivor w Rock Radio, a my już za chwilę porozmawiamy z aktorem Karolem Dziubą, który występuje w spektaklu, który powinien przypaść do gustu wszystkim fanom klasyki rocka. Cóż to za spektakl i gdzie i kiedy będziemy mogli go obejrzeć? O tym już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie. A warto?
2: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super. No to jak dołączyć?
2: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen. Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad.
6: Hmm.
5: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
17: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: To tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
19: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
20: Po reklamie.
21: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Duszka sama chodzi, to klasyka rocka od Def Leppard w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na co ciekawego warto się wybrać do teatru. No i chyba w tym momencie spektaklem, który najbardziej przypadnie do gustu słuchaczom klasyki rocka, jest Exterminator. Opowiada on historię byłych członków death metalowej kapeli, którzy w pewnym momencie musieli porzucić marzenia o karierze na rzecz tak zwanej normalnej pracy, rodziny i innych przyziemnych obowiązków. Ale nieoczekiwanie czwórka kumpli dostaje szansę, żeby ponownie stanąć razem na scenie. Spektakl Exterminator reżyseruje Aldona Figura, a występują w nim m.in. Paweł Domagała, Janusz Chabior i Agata Wątróbska. Exterminator to przedstawienie z muzyką na żywo i z udziałem publiczności. I aktorzy nie jadą z playbacku, tylko naprawdę grają na swoich instrumentach, podkreśla Karol Dziuba, który gra tutaj główną rolę.
1: Tak, wszyscy gramy na instrumentach. Mamy gitarę elektryczną, jest gitara solowa. Ja jestem wokal i rytmiczna, ale jest tam elementami też takiego, wiadomo, ozdobniczków, bo tam sobie lubimy pododawać. Sebastian Skoczeń, który jest jedyny niewymienny, jest w każdej obsadzie gra. On gra solowego gitarzystę, świetnie gra. No mamy perkusistę i mamy basistę, więc Przemek i Damian są na bębnach i Kamil i Kuba są na basie.
0: Czyli warunkiem tak naprawdę dołączenia do obsady Exterminatora była umiejętność również obsługi jakiegoś instrumentu.
1: No myślę, że absolutnie tak, inaczej by to było niewykonalne, po prostu, no. No bo to nie jest takie granie, że parę nutek trzeba zagrać i jakoś to będzie, tylko przychodzi moment, że trzeba grać na basie, do tego śpiewać i jeszcze robić taki mini układ choreograficzny, no co po prostu wymaga tego, że raczej w 3 miesiące tego się nikt nie nauczy. Nie?
0: Exterminator to spektakl objazdowy, więc w najbliższym czasie zobaczymy go jeszcze 12 czerwca w Warszawie, a potem już po wakacjach, czyli 18 września w Poznaniu, 15 września w Pruszkowie i 20 września w Krakowie. A mojej całej rozmowy z Karolem Dziubą posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz numer, który usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie, to klasyka rocka od Emerson, Lake & Palmer w Rock Radio.

0: Numer, który mnie będzie zawsze kojarzyć się z jazdą autobusem, dlatego że słuchałem go na studiach, w drodze z i na wykłady. To klasyka rocka od Talking Heads w Rock Radio. A jeżeli do pełni szczęścia przy niedzieli potrzebujecie czegoś mocniejszego na rozruch, to już za chwilę wleci petarda od Motley Crue, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
3: Ach, co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja.
7: To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
8: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa, to spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Została ostatnia reklama.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
0: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Po reklamie.
7: To jest
5: Rock Radio.
7: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
2: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
1: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
3: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
5: Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Hej, poszukiwaczu designerskich skarbów! Wielkie otwarcie nowego sklepu TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja o 10. W ofercie znajdziesz tysiące markowych produktów do 60% taniej. W dniu otwarcia wygraj karty upominkowe o wartości 100, 200, a nawet 700 zł w konkursie Czerwony Wieszak. Zapraszamy do TK Maxx w Galerii Kazimierz już 21 maja od 10.
1: Została ostatnia reklama.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Po reklamie.
1: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
9: Po 16:00 pogadamy ze stand-uperem Bartoszem Zalewskim i sprawdzimy, gdzie jeszcze dziś zobaczymy go w akcji na scenie, a już teraz sprawdzamy, co tam słychać w kraju i na świecie.
10: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
1: Newsy Rock Radia.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
11: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
10: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
12: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
10: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
13: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
10: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
1: Pogoda.
10: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.
1: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalera.

0: to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Grand Funk Railroad w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, na jaką stand-upową imprezę warto się wybrać jeszcze tego wieczora. No i tak trzech świetnych komików, Bartosz Zalewski, Sebastian Rejent i Łukasz Kowalski, jeździ właśnie po kraju w ramach drugiej edycji Trasy Powiatowej. Jak sama nazwa wskazuje, panowie odwiedzają te mniejsze miejscowości. Czy na Trasie Powiatowej zobaczymy inny materiał niż ten, który poszczególni stand-uperzy prezentują podczas swoich solowych występów? Pytam o to Bartka Zalewskiego.
1: Tak, ja jakby mam okazję i przede wszystkim szczęście dość dużo testować, tak to nazwijmy, ponieważ no, mieszkam w Warszawie i tu jest spory ferment, jeśli chodzi o występy wszelakie. Dla mnie zawsze to było też dużą i bardzo przyjemną okazją pospotykać się z tymi ludźmi, ale przy okazji jak jest scena, to wyjdę i tam zobaczę co nowego. I dzięki temu mam okazję też dopracować, nazwijmy to, no dobra, nie powiem, że dopracować jakieś takie kilka alternatywnych występów. Na to, że jeżeli jestem jako tam Bartosz Zalewski firma, no to ona prezentuje tam powiedzmy coś, tutaj Trasa Powiatowa to jest coś, no ale tutaj akurat razem z Łukaszem to też będzie taki materiał podobny jak tej Trasy Powiatowej, więc traktuję to osobno, ponieważ też widzę, że warunki są inne. Ludzie, którzy przychodzą są inni, no i też czasami się powielają, więc ja nie chciałbym, że jeżeli ktoś był, wiesz, na moim występie stolowym i potem przyjdzie tam i mówi, a już to znam, a fuck, no to ja tego nie lubię strasznie, więc napiszę tam jakieś nowe fragmenty i tak, jestem podekscytowany też, bo są bardzo głupie. Nawet jak na to, co zwykle jest. To jest idiotyzm ciężki. No,
0: Bartek Zalewski, Sebastian Rejent i Łukasz Kowalski występują dziś wieczorem w Iławie, start o 19.30, w piątek w Piekarach Śląskich, a w sobotę w Rudzie Śląskiej, a w międzyczasie, czyli w czwartek, Bartek i Łukasz już bez Sebastiana zawitają do Kent w Małopolsce. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Bartkiem Zalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz numer z genialną partią perkusji to klasyka rocka od Phila Collinsa w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, podnóżkę jak znalazł przy niedzieli, to klasyka rocka od Human w Rock Radio. A już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć pierwszą tego niedzielnego popołudnia książkę. I to będzie powieść Strategia wyjścia, czyli najnowsza odsłona cyklu o Jacku Reacherze, autorstwa Lee Childa. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Planujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Została ostatnia reklama.
17: Marian, a więcej się nie da?
18: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
19: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio. Klasyka rocka.

Jeden z moich ulubionych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80., to John Parr w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos otwieramy szafę z książkami. No i na pierwszy ogień idzie Strategia wyjścia autorstwa Lee Childa. To 30. tom bestsellerowego cyklu z Jackiem Reacherem. W tej części emerytowany żołnierz wybiera się na kawę, no i niedługo potem znajduje w kieszeni płaszcza karteczkę z prośbą o pomoc. Dochodzi do wniosku, że jej autorem musi być młody mężczyzna, który wpadł na niego w kawiarni. Dalszy ciąg oczywiście w książce Strategia wyjścia, którą możecie zgarnąć już teraz. Napiszcie na konkurs@rockradio.pl, jak ma na imię brat Jacka Reachera. konkurs@rockradio.pl. Dopiszcie również, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Strategia wyjścia. A my już teraz słuchamy sobie, no, moim zdaniem jednego z lepszych coverów, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka, to Golden Life w Rock Radio.

0: Numer, którego intensywnie słuchałem w liceum na Walkmanie, klasyka rocka od The Doors w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie czegoś dla wszystkich, którzy z łezką w oku wspominają lata 80. To będzie prawdziwa petarda od Bon Jovi, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Kto zwalcza ból?
17: Voltaren!
16: Kto?
17: Voltaren!
18: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
21: Gabinet masażu, słucham.
22: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
21: O, cześć, a co się dzieje?
22: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
21: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
22: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
21: Kochana, sam go stosuję.
23: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
24: Została ostatnia reklama.
25: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
26: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Na salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
27: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
28: Po reklamie.
29: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
30: Rock.
31: Rock.
30: Radio.
31: Radio.
30: Klasyka rocka.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: Po reklamie.
12: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
13: Po 17 zapuścimy sobie bardzo klimatyczny numer The Police, ale wcześniej sprawdźmy, czy jesteśmy na bieżąco z tym, co się dzieje na świecie.
14: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją.
12: Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
15: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
14: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny, Massimo Mezzetti, podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
15: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania, zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
14: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
16: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
14: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już drugi nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię. Jeśli wierzyć prognozom albo temu, że się nie zmienią, to przyszły weekend ma być bardzo ładny. Ale na razie kilka deszczowych dni. Jutro padać może w całej Polsce. Temperatura od 13 do 19 stopni. Niebo ma być częściowo zachmurzone, a więc zobaczymy też trochę słońca.
12: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba.

Proszę bardzo. Takie rzeczy usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Black Sabbath w Rock Radio. A ja przypominam, że przed nami wieczorne spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia. Przypomnijmy, że od piątku na Facebooku Rock Radia o wasze głosy walczyły dwa legendarne albumy, bez których rock psychodeliczny brzmiałby zupełnie inaczej, a mianowicie studyjny debiut The Doors z 1967 roku oraz ósmy krążek Pink Floyd, czyli The Dark Side of the Moon z roku 1973. I ten album, który zebrał na Facebooku więcej waszych głosów, pojawi się w całości po 20 jako płyta tygodnia Rock Radia. Nie zabraknie oczywiście smaczków i ciekawostek związanych z powstaniem tej płyty oraz z poszczególnymi kawałkami z niej. Już teraz zapraszam was na wieczór w imieniu Ryśka Brzezińskiego, ale do wieczora mamy jeszcze trochę klasyki rocka do przesłuchania. Już teraz słuchamy sobie klasyki polskiego rocka od zespołu Hej w Rock Radio.

0: Nóżka sama chodzi to klasyka rocka od George'a Harrisona w Rock Radio, a już za chwilę będziecie mogli zgarnąć w programie Rock Radio poleca na wynos kolejną książkę. Tym razem to będzie powieść Alfa, najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Brudnika. Pogadamy z samym autorem przy okazji. Będzie również pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeurozet.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i trawisz to.
4: Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: I to jest jeden z tych numerów, które usłyszycie tylko i wyłącznie na naszej antenie. To klasyka rocka od Foreigner w Rock Radio. A tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos możecie zgarnąć kolejną książkę, która doskonale sprawdzi się w te coraz cieplejsze i coraz krótsze wiosenne wieczory. Tym razem bierzemy na warsztat najnowszy kryminał autorstwa Grzegorza Brudnika zatytułowany Alfa. To czwarta książka z komisarzem Rafałem Lichym w roli głównej, ale to także pierwszy tom nowego cyklu zatytułowanego Demony Lichego. Akcja Alfy toczy się na przełomie listopada i grudnia 2023 roku, czyli ponad półtora roku po wydarzeniach opisanych w ceremoniarzu. Od tego czasu komisarz Rafał Lichy zdążył odejść z policji, sprzedać swoją willę i wyprowadzić się ze Śląska na Mazury. Tutaj pływa łódką po okolicznych jeziorach i fotografuje okoliczną przyrodę. Wszystko do czasu, gdy na jeziorze Niegocin dochodzi do tragedii. We wsi Wilkasy w pomost portu wbija się jacht. Na pokładzie zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny z kulą w głowie, a przy jego zwłokach zostaje znaleziona pozytywka. Na pierwszy rzut oka wygląda to na samobójstwo. I tak się składa, że świadkiem tej tragedii mógł być właśnie Lichy, co zamierza wykorzystać badająca tę sprawę prokurator Ewa Chmurny. Szybko okazuje się, że tydzień wcześniej w Giżycku w podobnych okolicznościach zginął inny młody mężczyzna. Moim zdaniem Alfa to najbardziej baśniowa powieść w dorobku Grzegorza Brudnika. A co na to sam autor?
1: Może, to pewnie przez wzgląd na... Bo można by powiedzieć, że Szafarz też jest takim trochę taką opowieścią baśniową, ale tutaj prawdopodobnie właśnie to, że jesteśmy na tych Mazurach, jest ten śnieg, są te lasy, są te wilki, są te legendy, no to rzeczywiście trochę może tak bajkowo wyglądać, jak może być takie w odbiorze.
0: Mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Grzegorzem Brudnikiem posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć książkę Alfa, to napiszcie na konkurs@rockradio.pl odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi tak. Otóż, w poprzedniej książce o komisarzu Lichym pojawia się postać pisarki o kolorowym nazwisku. Co to za nazwisko? konkurs@rockradio.pl na ten adres wysyłamy odpowiedzi, ale dopisujemy także, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Alfa. A już teraz zapinamy pasy, bo wjeżdża petarda od AC/DC w Rock Radio.

0: No i tak właśnie brzmi absolutna klasyka rocka, to The Rolling Stones w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy kolejnego legendarnego kawałka, który powstał na początku lat 80. To będzie klasyka rocka od Rush, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Lato w Half Price.

0: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
1: Citroen.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
12: Po reklamie.
13: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Potrzebujesz ocieplenie domu lub montaż odnawialnych źródeł energii? Poznaj dostępne formy wsparcia. W punkcie obsługi ekodoradcy w Urzędzie Miasta Krakowa dowiesz się, jak poprawić efektywność energetyczną domu. Poznasz zasady programów dotacyjnych i wymaganą dokumentację. Odwiedź ekodoradcę w Krakowie. Rynek Podgórski 1 lub zadzwoń 12 616 88 48. Działaj już dziś. Obniż rachunki i ciesz się czystym powietrzem. Kampania dofinansowana przez Unię Europejską.
1: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne. W super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Po reklamie.
12: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
13: Po 18:00 pogadamy ze stand-uperem Łukaszem Kowalskim i sprawdzimy, gdzie w najbliższych dniach zobaczymy go w akcji na scenie. A teraz sprawdzamy, co słychać w newsach i pogodzie.
14: Mężczyzna zatrzymany za fałszywe alarmy na policji jest niewinny. Resort obrony dementuje, nie było maila z Pentagonu w sprawie wojsk USA. Polscy piłkarze ręczni awansowali na Mistrzostwa Świata.
12: Rock Radia.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, przez które policja weszła m.in. do domu szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany 53-letni mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konto internetowe i wykorzystał je do przestępstw. Mężczyzna dostał status pokrzywdzonego. Przypomnijmy, między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji policji. Policja twierdzi, że musiała interweniować po sygnałach, że pod wskazanymi adresami zagrożone jest czyjeś życie. Nie było żadnego maila od Amerykanów w sprawie wstrzymania przyjazdu ich żołnierzy do Polski, tak twierdzi rzecznik Ministerstwa Obrony Janusz Sejmej. Portal Politico napisał dziś, a wcześniej też Onet, że ostrzeżenie o odwołaniu planowanego rozmieszczenia amerykańskich wojsk w naszym kraju dotarło mailem do Polski. I to już kilka dni wcześniej. Wiadomość miała utknąć w zaszyfrowanej skrzynce mailowej generała Wiesława Kukuły. Nic nam o tym nie wiadomo, nie potwierdzam, podkreśla rzecznik resortu obrony.
15: Sztab Generalny poinformował po artykule jednego z portali, że żadna informacja o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do nich nie wpłynęła. Trudno, żeby coś, co nie wpłynęło do Sztabu Generalnego, trafiło do resortu obrony narodowej. Jest to raczej niemożliwe.
14: W nadchodzącym tygodniu minister obrony i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego mają zaplanowane spotkania z amerykańskimi dowódcami. Ludzkie głosy i twarze powinny być chronione w erze sztucznej inteligencji, zaapelował papież. Zwrócił się do wiernych przybyłych do Watykanu. Leon XIV przypomniał, że w niektórych krajach obchodzony jest dziś Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
16: W epoce sztucznej inteligencji zachęcam wszystkich do zaangażowania, by promować formy komunikowania zawsze szanujące prawdę o człowieku, na którą należy ukierunkować każdą innowację technologiczną.
14: Papież mówił też o tym, że w ostatnich latach, gdy dochodzi do wielu wojen, zahamowany został postęp w działaniach na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Polscy piłkarze ręcznie awansowali do Mistrzostw Świata. Zdecydował o tym remis w Olsztynie z Austrią 30-30. Mistrzostwa odbędą się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.
12: Pogoda.
14: W nocy od 7 do 9 stopni, miejscami może padać. A jutro temperatura podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni. I deszczowo może być w całej Polsce, choć na północy też sporo przejaśnień. Przyszły tydzień ma być taki deszczowy z dużą wilgotnością.
12: Rock Radio 103,8 FM. Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kalewa.

0: Bardzo lubię regularnie wracać do tego numeru, również w niedzielne popołudnie. To klasyka rocka od Boba Dylana w Rock Radio. A my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos sprawdzamy, co tam słychać w stand-upie. No i tak, na pewno warto wybrać się na jedną z imprez z cyklu Masz Minutę. Ten format to jedno z moich największych stand-upowych odkryć ostatnich miesięcy i to nic innego jak talent show dla komików. Biorą w nim udział zarówno totalni amatorzy, jak i ludzie z pewnym już doświadczeniem. Każdy z uczestników ma tytułową minutę na to, żeby rozbawić publiczność, a ocenia go czworo jurorów i gość specjalny. Pomimo tego, że Masz Minutę ma pomagać początkującym stand-uperom, to zauważyłem w komentarzach na YouTubie, że widzowie domagają się jednak, żeby wśród uczestników było więcej komików z doświadczeniem. A co na to Łukasz Kowalski, który jest jednym z jurorów?
1: Kurde, my na pewno byśmy chcieli. Tu myślę, że wiesz, że to często będzie się tak odbijało, nie wiesz, też trafiają się głosy takie, że chcemy więcej świrów, nie wiesz, szalone. Wiadomo, czasami jest tak, że taki niedoświadczony wyjdzie i wiesz, i raz, że nic nie pokaże jako występujący i później jeszcze w gadce nic się nie będzie ani kleiło, albo ta osoba się okaże, wiesz, jakaś, nie wiem, niesympatyczna, albo jakaś negatywnie nastawiona, albo zestresowana. Ciężko też powiedzieć, a z tymi doświadczonymi też jest taki problem, że nie ma ich aż tak dużo na rynku w Polsce i też nie wszyscy chcą wziąć udział w tym.
0: Ostatni Masz Minutę w tym sezonie odbędzie się we wtorek w Warszawie, a gościem specjalnym będzie Tomek Kołecki. Natomiast mojej całej ponadgodzinnej rozmowy z Łukaszem Kowalskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify. A już teraz słuchamy absolutnej klasyki rocka z początku lat 90. od Metallica w Rock Radio.

0: mamy zespół jednego przeboju, ale za to jakiego? Klasyka rocka od Midnight Oil w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć kolejną książkę i tym razem to będzie Księga Grzechu, czyli najnowsza powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. Pogadamy także z samym autorem i będzie pytanie konkursowe, więc naszykujcie sobie adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro. Została ostatnia reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Po reklamie.
6: Rock Radio.
7: Klasyka.
6: Klasyka rocka.

0: jest numer, który mnie kojarzy się z czasami gimnazjum. To klasyka rocka od Aerosmith w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos dbamy o to, żebyście mieli co czytać nie tylko w weekend. Tym razem bierzemy na warsztat Księgę Grzechu, czyli najnowszą powieść autorstwa Przemysława Kowalewskiego. To jest historia sensacyjna z wątkami historycznymi i jest to także drugi tom cyklu o archeologu Nikicie Wajdzie. O co chodzi w fabule? Otóż podczas remontu wieży zabytkowego kościoła na obrzeżach Szczecina zostaje odnaleziona kapsuła czasu. W środku znajduje się manuskrypt zapisany łaciną. Wojewódzki konserwator zabytków prosi o pomoc w jego rozszyfrowaniu Nikitę Wajdę, czyli światowej sławy archeologa. Profesor odkrywa, że odnaleziony tekst przypomina jeden z rozdziałów Księgi Grzechu, a chodzi o legendarny apokryf napisany przez wyznawców ekskomunikowanego księdza działającego na obecnych terenach Polski i Niemiec w drugiej połowie XIX wieku. Manuskryptem zaczyna się interesować wnuk założyciela bractwa, ale także Watykan i bezwzględny kolekcjoner. Wszystkim zależy na tym, by zdobyć poukrywane gdzieś kolejne rozdziały księgi. Tym bardziej, że jak odkrywa Nikita Wajda, zakazany tekst może wywrócić do góry nogami cały Kościół katolicki. W Księdze Grzechu pojawia się postać fikcyjnego papieża, który nazywa się Józef Trenzinger. Jak wyjaśnia sam autor, to nazwisko nie jest przypadkowe.
1: U mnie pracuje w biurze w Morskim Centrum Nauki dziewczyna, która się nazywa Agnieszka Trenzinger. I tak sobie pomyślałem, jak mi to świetnie pasuje. Po pierwsze, Agnieszka chciała dostać się do mojej powieści, a po drugie, no to jest świetne nazwisko dla papieża.
0: Mojej całej półtora godzinnej rozmowy z Przemkiem Kowalewskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a jeśli chcecie zgarnąć Księgę Grzechu, to napiszcie odpowiedź na pytanie, które brzmi tak. Otóż, w poprzedniej części cyklu o Nikicie Wajdzie pojawia się postać dawnego studenta, słynnego archeologa. Ten dawny student nosi pewne stolarskie nazwisko. Jak nazywa się ten bohater? Konkurs @rockradio.pl i dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić Księga Grzechu, a już teraz słuchamy numeru, który ma moim zdaniem jedną z najpiękniejszych solówek, jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. To Edyta Bartosiewicz w Rock Radio.

0: No i to jest kawałek, który niezawodnie dodaje energii na resztę dnia. To Def Leppard w Rock Radio, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego kapitalnego numeru z lat 80. I tym razem to będzie klasyka rocka od The Cars, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama. Masz

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
2: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
4: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
10: Foo Fighters. Cyk Cover Tour 2026. 15 czerwca. PGE Narodowy. Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na LiveNation.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
15: Kto zwalcza ból?
16: Wundery!
15: Kto?
16: Wundery!
17: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
19: Została ostatnia reklama.
20: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
21: Po reklamie.
22: Rock Radio.
23: Klasyka rocka.
22: Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie WUNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
2: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
3: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
2: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
3: A w środku?
2: Ogromny bagażnik, 604 litry.
3: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
2: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Została ostatnia reklama.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie.
8: Na Rock Radio poleca na wynos zaprasza Kuba Kaleta.
9: Po 19 podpytamy Piotra Cugowskiego o jego nową solową płytę, której premiera zbliża się wielkimi krokami, a już teraz wjeżdża ponadczasowy przebój Queen w Rock Radio.

0: Proszę bardzo, te solówki to jest coś niesamowitego. To klasyka rocka od Jimiego Hendrixa w Rock Radio. A my w programie Rock Radio poleca na wynos nie tylko słuchamy klasyki rocka, ale także trzymamy rękę na pulsie najważniejszych wydarzeń związanych z muzyką rockową. No i tak wielkimi krokami zbliża się premiera drugiej solowej płyty Piotra Cugowskiego. Album będzie nosić tytuł Siódme Życie i ukaże się jesienią. Na razie znamy aż 5 promujących go singli. Ostatni z nich, czyli numer tytułowy, ujrzał światło dzienne miesiąc temu. Wszystkie te numery są raczej lekkie, łatwe i przyjemne. Czy to oznacza, że taka właśnie będzie cała ta płyta? Pytam o to Piotra Cugowskiego.
1: Te utwory, które pokazałem do tej pory, czyli Latarnik, Cisza przed burzą, tu będzie bal, który w ogóle woltą w inną stronę, ale to za chwilę, Niedorośli i teraz Siódme Życie. Można powiedzieć, że ta część jest częścią lżejszą, a absolutnie też nie mam żadnego zamiaru odżegnywać się od korzeni, z których pochodzę. I ta druga część płyty będzie właśnie takim, no, ukłonem w kierunku korzeni.
0: Czyli najmocniejsze momenty twojej drugiej płyty będą, będą na płycie.
1: Zdecydowanie, tak. I zapraszam na koncerty, bo my gramy to na koncertach prawie wszystko.
0: Mojej całej rozmowy z Piotrem Cugowskim posłuchacie na rockradio.pl i na Spotify, a już teraz bardzo przyjemny cover od Lemonheads w Rock Radio.

0: No, jak ten pan jęknie, to naprawdę nie ma mocnych. To klasyka rocka od HIM w Rock Radio, a już za chwilę w programie Rock Radio poleca na wynos będziecie mogli zgarnąć książkę Algorytm, czyli thriller autorstwa Włodzimierza Rdzanka. Będzie oczywiście pytanie konkursowe, więc miejcie naszykowany adres mailowy konkurs@rockradio.pl. Nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Reklama.
1: Co myślisz, gdy słyszysz Kraków? Wspomnienia, pasje, życie i nadzieje. Idź na referendum, bo Kraków to też twoja przyszłość i ty o niej zdecydujesz już 24 maja. To jest reklama polityczna sfinansowana przez Stowarzyszenie Kraków dla Mieszkańców w związku z referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krakowa oraz Rady Miasta 24 maja 2026 roku. Ogłoszenie o przejrzystości znajduje się na stronie reklamapolityczna.grupaeuroz.pl.
2: Po reklamie.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.

To jest niesamowite, ile emocji jest w tym numerze. To klasyka rocka od Janis Joplin w Rock Radio, a my tymczasem w programie Rock Radio poleca na wynos. Dbamy o to, żeby na waszych półkach z książkami nie było zbyt wiele wolnego miejsca. No i dlatego teraz możecie zgarnąć thriller Algorytm. Jego autorem jest Włodzimierz Rdzanek. To jego literacki debiut i jest to pierwszy tom cyklu AI Gent – Mroczne kody. W Algorytmie poznajemy historię Karola Koppela, genialnego programisty, który pracuje dla rządu USA. Koppel opracowuje przełomowy model sztucznej inteligencji o nazwie Zeus, a następnie niespodziewanie znika, razem z dostępem do niego. Jednocześnie w ambasadzie Korei Północnej w Warszawie dochodzi do potężnego wycieku danych. Do pościgu za ukrywającym się geniuszem komputerowym dołączają stołeczna policjantka i agent ABW. Resztę oczywiście doczytujemy już w książce Algorytm. Możecie ją teraz zgarnąć. Napiszcie na konkurs @rockradio.pl, jak Włodzimierz Rdzanek ma na drugie imię. Konkurs @rockradio.pl. Dopiszcie też, dlaczego to właśnie do was powinna trafić książka Algorytm, a my już teraz słuchamy naładowanego energią kawałka Red Hot Chili Peppers w Rock Radio.

0: Świetnie ten kawałek brzmi również w niedzielny wieczór. To klasyka rocka od Briana Adamsa w Rock Radio. My powoli zbliżamy się do 20. Po 20 zapraszam Was w imieniu Ryśka Brzezińskiego na spotkanie z płytą tygodnia Rock Radia, a po 22 będziemy rozmawiać z niezłymi gośćmi Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, w ogóle dzięki za cały weekend. Ponownie słyszymy się jutro od 10 w programie Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radiu. Trzymajcie się i do usłyszenia.
1: Cześć. Rock Radio.
2: Reklama.
3: Foo Fighters, Take Cover Tour 2026. 15 czerwca, TGE Narodowy. Z Royal Otis i Oto Bokej Beaver. Foo Fighters zawładną scenami w Europie. Bilety na livenation.pl.
4: Historia Audi Kraków w Balice trwa już 20 lat. Ty możesz napisać własną z nowym Audi. Zapraszamy do salonu Audi Kraków w Balice przy ulicy Profesora Adama Różańskiego 28 w Modlniczce. www.audikrakowbalice.pl.
5: Designer Outlet Kraków świętuje swoje pierwsze urodziny. Już 22 i 23 maja czeka na Was najbardziej stylowy weekend tej wiosny. Ponad 120 modowych marek od 30 do 70% taniej i wyjątkowe okazje zakupowe. Dołącz do programu lojalnościowego, rób zakupy i zgarnij nawet 5000 zł. Designer Outlet Kraków. Jedyny outlet w Krakowie. Ulica Galicyjska 10. Więcej na designeroutletkraków.pl.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Eko Spalarnia Kraków z okazji 10 urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Eko Spalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
10: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
11: Citroen.
12: Płacisz Modivo Club Gold?
13: Nie, a warto?
12: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super, no to jak dołączyć?
12: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: Została ostatnia reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
15: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
2: Została ostatnia reklama. Ekospalarnia Kraków z okazji 10. urodzin zaprasza na dni otwarte. Już 23 i 24 maja będzie można od środka zobaczyć, jak funkcjonuje zakład, a oprócz tradycyjnego zwiedzania czekać będzie również mnóstwo atrakcji. Świętuj z nami, zarejestruj się na www.ekospalarniakrakow.pl i przyjedź. Dni otwarte Ekospalarni 23 i 24 maja przy ulicy Giedroycia 23 w Krakowie.
0: Po reklamie.
3: To jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
4: Dzień dobry, wieczór, już po 20, a więc jak zawsze jest to pora na sprawdzenie, co wybraliście w głosowaniu na Płytę Tygodnia. Jak zwykle sprawę rozstrzygnęliście na Facebooku Rock Radia i naród zdecydował, że włączymy dziś od deski do deski The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Może trudno w to uwierzyć, ale dopiero ten album sprawił, że grupa odniosła sukces w Stanach Zjednoczonych. Tak jak na poprzednich krążkach, tu też było sporo eksperymentów czy nietypowych rozwiązań, jak bicie zegarów, bicie serca czy ledwo słyszalny fragment utworu Beatlesów na sam koniec. Co więc sprawiło, że The Dark Side of the Moon do teraz jest jednym z najlepiej sprzedających się albumów rockowych w historii? Pewnie jego brzmienie wykreowane przez Alana Parsonsa, klimat, a także tematy, które poruszył Roger Waters. To on napisał wszystkie teksty na płytę, a opowiadał w nich o samotności, przemijającym czasie czy ludzkiej zachłanności. W takim razie oddajmy się całkowicie muzyce Floydów. Płyta zaczyna się od Speak to Me i Breathe. Rysiek Brzeziński melduje się.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Dzisiaj w całości słuchamy płyty The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Choć album ukazał się w marcu 1973 roku, to fani mieli okazję słuchać utworów z tej płyty już od ponad roku. Floydzi materiał z ciemnej strony księżyca zagrali pierwszy raz w Brighton w styczniu 1972. Utwory można było usłyszeć też na kolejnych koncertach. W tym czasie panowie pewnie często oglądali latający cyrk Monty Pythona. Czemu o tym wspominam? Bo dzięki zyskom ze sprzedaży tej właśnie płyty Floydzi wspomogli finansowo Pythonów, dzięki czemu ci drudzy byli w stanie wyprodukować film pod tytułem Monty Python i Święty Graal. Zresztą wsparcie było hojne, zespół przekazał 200 tysięcy funtów na rzecz filmu. To skoro o pieniądzach mowa, pora posłuchać Money.

0: jest Płyta Tygodnia w Rock Radio.
1: Powoli zbliżamy się do końca przygody z dzisiejszą Płytą Tygodnia, czyli The Dark Side of the Moon Pink Floyd. Mało kto o tym dziś pamięta, ale album miał pierwotnie nazywać się zupełnie inaczej. Eclipse, jak ostatni kawałek na płycie. Ma to związek z tym, że rok wcześniej inny zespół wydał płytę pod tytułem The Dark Side of the Moon. Przez to Floydzi zastanawiali się właśnie nad zmianą gotowego już tytułu. Jednak tamten album zespołu Medicine Head nie odniósł sukcesu i słuchacze szybko o nim zapomnieli. Dzięki temu można było zaryzykować z oryginalnym pomysłem. Przed nami ostatnie dwa numery z płyty, czyli Brain Damage i wspomniany Eclipse, a Płyta Tygodnia wraca za tydzień. Głosować będziecie mogli jak zawsze na Facebooku Rock Radia. Rysiek Brzeziński, adios.

0: całego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Została ostatnia reklama.
1: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Po reklamie.
3: To jest
2: Rock Radio.
3: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Hej, z tej strony Rysiek Brzeziński, audycja Niezły Gość. No i mam dzisiaj przyjemność porozmawiać z wokalistą Mysłowic, Mateusz Parzymięso. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Jesteś naszym niezłym gościem.
2: Tak, niezły gość.
1: Wiele takich chyba okazji ostatnio miewasz, prawda? No bo od 2 czy tam 3 lat, prawda? No to życie się pozmieniało tobie troszeczkę.
2: Tak, pozmieniało się i takie okazje się zdarzają dosyć często. Ale też nie mogę powiedzieć, że za często.
1: Ale to jak się zdarzają, to jest fajnie, prawda?
2: Bardzo fajnie, tak, no wiesz, no to jak powiedziałeś, życie mi się odmieniło. Jestem jakby no, w zupełnie innym miejscu i jakby młody, to wiesz, zawsze się ma te marzenia. Jedni chcą zostać strażakami, drudzy, nie wiem, kimś tam jeszcze. My podobnie jak ty, czyli moi bracia, ty, bo wiem już o tym, bo rozmawialiśmy właśnie przed chwilą, chcieliśmy być muzykami, no i ta droga moja długa dosyć doprowadziła wreszcie do zespołu Mysłowic. Jestem bardzo zadowolony.
1: No to właśnie jest jeden z tych takich życiowych zakrętów, którego chyba na pewnym etapie się

0: raczej nie spodziewałeś do końca, nie? No bo wiadomo, myślisz sobie, tworzę zespół, on się nazywa Kid A, prawda? Mm. To jest oczywiście nawiązanie do zespołu Radiohead i tak. Ich płyty.
1: Dosyć naiwne zresztą, ale...
0: Czemu naiwne?
1: Nie wiem, młodzi byliśmy, to tak się nazwaliśmy.
0: Nie, wiesz, ale nazwa chwytliwa, tak, nie? No, tak. Ja was zapamiętałem na przykład tak. Ze wspólnego koncertu.
1: A to dobrze, czyli nazwa spełniała swoją rolę.
0: Tak, tak, tak. No tym bardziej, że mówię, nawiązywała do Radiohead, prawda?
1: Tak.
0: No ale wtedy myśleliście na pewno na tym etapie, kurczę, mamy swój zespół, chcemy robić to akurat, nie? A w międzyczasie na pewno gdzieś tam słuchaliście sobie Mysłowic i pewnie żaden z was nie zakładał, że mógłby grać kiedyś w tym zespole.
1: Tak, nikt nie zakładał, a jeśli chodzi o to, co zapytałeś, to tak tworząc ten zespół, tak naprawdę wzorowaliśmy się na zespole Mysłowic, bo to była nasza pierwsza jakby taka świadoma, że tak powiem, miłość to może za duże słowo, ale taka, wiesz, no byliśmy fanami tego zespołu. I wszyscy tam w mojej rodzince i znajomi zaraziliśmy tym zespołem. No i jak to w kultura naśladownictwa, poszliśmy tym tropem i zaczęliśmy grać piosenki, robiliśmy swoje piosenki. One były w takim nurcie, chcieliśmy przynajmniej w nurcie, może wychodziły lekko britpopowe, nie chcieliśmy, żeby były britpopowe, bo jak nazwa wskazywała, byliśmy bardziej tam Radioheadowi, czyli to był jakby drugi zespół, którego zacząłem słuchać dzięki też zespołowi Mysłowic, bo chciałem się dowiedzieć, czego oni słuchają.
0: Mm-hmm. No a tam zawsze
1: jakie
0: było
1: mają
0: dużo
1: inspiracje,
0: tego
1: tak.
0: Tak, tak.
1: I tak się dowiadywałem po kolei, natknąłem się na zespół Radiohead. No i to jest moja miłość do dzisiaj też. Tak to się działo, że tworzyliśmy piosenki, które były może momentami podobne do zespołu, czy tam Mysłowic, czy innych takich zespołów, które w Polsce, wtedy było dużo zespołów, które grały w ten sposób. Może się wydawać, że mało, ale ich było dużo, tylko były w niszy. Tak, chcieliśmy robić swoją muzykę, robiliśmy ją, nawet mieliśmy jakieś tam sukcesy z zespołem Kid A, bo i wystąpiliśmy na debiutach w Opolu, jakieś tam festiwale wygrywaliśmy, byliśmy, wtedy to się nazywało Union of Rock, chyba Węgorzewo, 2006
0: tak, no, był taki festiwal.
1: Rok, gdzie...
0: On się spektakularnie rozwalił, pamiętam, w pewnym momencie.
1: Możliwe, to kilka lat później pewnie,
0: tak.
1: Ale to, też graliśmy w konkursie na tym festiwalu, gdzie w jury był Artur Rojek, a graliśmy cover, bo tam był obowiązek zagrania coveru i zagraliśmy cover Mysłowic, Pegisu nie wyszła za mąż, więc widzisz, to jest wszystko tak poplątane, zagmatwane. Graliśmy też przed chłopakami i supporty w pewnym momencie, jak jeszcze byli w tym składzie właśnie z Arturem. I to tak cały czas
0: gdzieś
1: wygląda,
0: to tak wisiało
1: gdzieś
0: w powietrzu.
1: To tak, a też wiesz, nie mieszkałem gdzieś daleko, bo pochodzę z takiej miejscowości Mędków, która jest nieopodal, powiedzmy, Chrzanowa, czyli w połowie drogi między Katowicami a Krakowem. Jeśli ktoś chciałby to dokładnie geograficznie jakoś tam poznać, więc wiesz, nie mieliśmy daleko, ani odległości nie było dużej, można było, wiesz, do Mysłowic jak przyjeżdżaliśmy, to mówię, tu na pewno chodzi lala gdzieś tam, wiesz, a tu mieszka ten, no normalnie jak dzieciaki, no po prostu byliśmy takimi zajawionymi fanami.
0: No, to pamiętam właśnie, jak opowiadaliście o tym, zresztą wasza sceniczna konstrukcja też przypominała. Tak, tak, bo mieliście zawsze trzy gitary na przykład na scenie.
1: Tak.
0: Mimo, że było was właśnie pięciu, nie? Czyli było to soniczne takie uderzenie.
1: Tak, tak. No to też, wiesz, nawiązanie i do zespołu Mysłowic, gdzie są te trzy gitary, tak samo jest w Radiohead, mają trzy gitarki i dodatkowo klawisze, jakieś synty z boku i tak dalej. I to wszystko, wiesz, no, sprawia to, że jakby jest pełnia brzmienia w zespole. Tak zwane ściany gitar, do tego dochodzą synty i, wiesz, ja to lubię, jak jest bogato, ale w muzyce, ale też lubię, jak jest czasami po prostu prosto dosyć. No, tak, nie wiem, na co odpowiadam, ale tak.
0: Tak. Ale nie, wiem, o co ci chodzi, bo wszystko zależy oczywiście od nastroju, jak się robi muzykę, prawda?
1: Z tym, że ja była pewna różnica, bo ja nie grałem tak jak zresztą ani Tom Jorg, ani... No, Tom Jorg nie gra na gitarze basowej. Ja wtedy grałem na gitarze basowej. Znaczy on gra, bo jest znakomitym muzykiem, ale w zespole ja grałem właśnie na basie. Tutaj musiałem się przekwalifikować, jako że nigdy tak naprawdę nie grałem na gitarze elektrycznej. Tak, wiesz, jakoś pogrywałem sobie, tak? Ale nigdy w żadnym zespole nie grałem i tu musiałem się troszkę nauczyć.
0: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radiu jest Mateusz Parzymięso. Od jakiegoś czasu wokalista zespołu Mysłowic. Konkretnie kiedy to było? Powiedz mi.
1: 2019 to był rok, w którym się pojawiłem na... A, nie. inaczej, 2018, tak w 18 poszedłem na pierwszą próbę, zadzwonił do mnie Lala. Ale pierwszy koncert to 2019 rok.
0: Okej.
1: Okay. Maj chyba.
0: I później znowu była rzecz bardzo niefortunna, bo pandemia się przydarzyła.
1: No już zapomniałem, musiałeś przypominać.
0: Przepraszam, ale to jest trauma, która cały czas wywiera duże piętno.
1: To było straszne, tak jak powiedziałeś. No wszystkich to dotknęło, wiemy o tym doskonale, ale tak jak powiedziałeś...
0: No przychodzisz do zespołu.
1: Przychodzę do zespołu, wiesz, w głowie tam układam sobie to wszystko, ma się wszystko odmienić, tak? Będę grał koncerty, będę mógł działać w muzyce, robić to, co chcę i normalnie sobie przy tym żyć, a tu nagle ciach i nie ma nic, nie? Całe szczęście pracowałem jeszcze wtedy. Pracowałem i jakby, no wiesz, było co, za co zrobić zakupy, chleb i masło, także spoko. No ale tak, plany koncertowe zupełnie padły, ale też mieliśmy przez to czas na zrobienie płyty.
0: No i właśnie, tu chciałem się ciebie zapytać, czy gdyby nie pandemia, to czy powstałaby tak udana płyta, w moim odczuciu naprawdę udana, wszystkie narkotyki świata, czy te sprawy właśnie by się tam wam tak poukładały, że nazwalibyście to, zwłaszcza członkowie, wiesz, zespołu przed tobą, czyli tam bracia Kuderscy, Przemek Myszor, no i Wojtek Powaga, czy oni by to nazwali takim nowym początkiem, nie? Czy gdyby nie to, bo mi się wydaje, że mogłoby być trochę inaczej. Kto wie, czy nie lepiej, ale po co gdybać?
1: Tak, wiesz co, nie zastanawiałem się nad tym, tak, ale tak jak sobie teraz myślę, to no, wiesz, no, była duża przerwa rzeczywiście. Mieliśmy czas na to, żeby zrobić tą płytę i faktycznie, zanim, wiesz, doszło do tego, że znowu mogliśmy grać, znowu wydać tą płytę, to minęło trochę czasu i można było rzeczywiście to nazwać nowym otwarciem w przypadku zespołu Myslowidz. Ale czy gdyby nie było pandemii, wiesz co, pewnie by to inaczej wyglądało, bo bylibyśmy bardziej pochłonięci graniem koncertów.
0: Pewnie chcielibyście też płytę szybciej wydać.
1: Płytę szybciej chcielibyśmy wydać. Nie wiem, jakby było, wiesz, z czasem i zrobieniem tej płyty, bo to widzę teraz jakby próbujemy zrobić kolejną. Mamy bardzo dużo koncertów i, wiesz, i umawiamy się na próby, ale za bardzo nie ma czasu w tym tygodniu. W ogóle nie ma czasu jakby i...
0: No do końca roku to patrzyłem, że macie tych koncertów.
1: Wczoraj chyba mówił Bartek, czyli nasz menadżer, że około 65.
0: No a jeszcze z tego, co słyszałem, pewnie, mają dojść, bo tak. W moim rodzinnym Szczecinku coś tam ma się zadziać podobno.
1: Tak. To wiem, że w Szczecinku się zadzieje, tak. Ma zadziać.
0: Tak, ten art piknik cały.
1: Tak, jest tych koncertów bardzo dużo w tym roku. No, bardzo się z tego cieszymy, bo wiesz, widzimy, że ludzie przychodzą na zespół Myslowidz i jakby są to młodzi ludzie, którzy, wiesz, są mega, nie wiem jaka to jest subkultura, bo się zupełnie na tym nie znam, ale wiesz, są mega wystylizowani, mają czarne włosy, mają jakieś tam, wiesz, tatuaże, kolczyki i tak dalej. Oni przychodzą na zespół Myslowidz, to są, nie wiem, 18-latkowie, 19-latkowie i oni po prostu, to jest, wiesz, no, fani na całego, nie? Jest ich masa, nie? Oprócz tego są ludzie w naszym wieku, czyli powiedzmy już trochę dojrzali bardziej. No i też są starsi ludzie, także cały przekrój mamy i wiesz, są to fani zespołu Myslowidz i oni się nie odwrócili, oni przychodzą na nowo.
0: No właśnie, wiesz co, Jacka Kuderskiego pytałem jeszcze w zeszłym roku, też zrobiliśmy sobie tutaj rozmowę do audycji Niezły Gość, jak w ogóle wygląda to przyjęcie płyty z twoim udziałem, koncerty w ogóle z twoim udziałem, jak to się prezentuje, bo wtedy tak naprawdę graliście pierwsze koncerty promocyjne.
1: Tak, z tą trasą, tak, z tą płytą.
0: Tak. I był bardzo pozytywnie nabuzowany tym, a teraz widzę, jest jeszcze lepiej, bo tych koncertów też właśnie, tak jak powiedzieliśmy, macie mnóstwo, odbiór jest chyba dobry.
1: Tak, jest znakomity odbiór i wiesz, są pełne sale. No, gramy też jakby materiał z płyty Miłość w czasach popkultury.
0: No tak, bo teraz też jest 25 lat.
1: Właśnie, to jest 25 lat i odgrywamy całą tą płytę, do tego dodajemy jakieś tam, powiedzmy, piosenki, które nie zostały wtedy wydane, ale były przygotowywane przez zespół, czy to na demo, czy w formie jakichś tam innych nagrań. I wiesz, gramy to wszystko, do tego dodajemy kilka piosenek z nowej płyty i jakieś tam jeszcze z innych płyt pieśni i piosneczki. I tak, na mnie to robi ogromne wrażenie, jak Bartek powiedział, że, czyli nasz menadżer znowu, muszę tutaj przypis zrobić, że będziemy grać takie sale jak Stodoła, czy dzisiaj gramy w Tamie. W Tamie, no to przecież dla mnie, wiesz, ja grałem w małym zespole, który, wiesz, jak przyszło 40 osób na koncert, to było super, nie? Się już cieszyłeś, bo zwrócić się za benzynę chociaż.
0: No i ktoś tam coś pokrzyczy,
1: no,
0: pod
1: sceną.
0: Tak,
1: i dadzą ci darmowe piwo, nie wiem, czy możemy mówić o piwie.
0: Napój, napój. Gazowany,
1: tak,
0: o barwie charakterystycznej.
1: Moda na niealkoholowe, tak. Także takie, i wiesz, i to, a teraz przychodzi, nie wiem, 1000, 2000 ludzi i oni chcą tego zespołu. No to dla mnie to jest naprawdę, wiesz, widzę, że to ma sens, że jakby to, co zrobiliśmy razem, jest wiarygodne. No to nic, tylko się cieszyć z tego.
0: A oprócz tego, że tworzycie muzykę, też kręcicie sporo całkiem, widziałem, teledysków.
1: Aha.
0: Do kawałków. Kurczę, nie naliczyłem tego, ale chyba z 5 teledysków powstało?
1: Możliwe.
0: Coś takiego?
1: No, pewnie tak.
0: Z czego przynajmniej tam 3 kręcone z wami, że na przykład ciebie tam owijają w folię i zresztą
1: tak,
0: reszta
1: tak,
0: chłopaków
1: też. Latawce, tak.
0: Latawce, no.
1: Wiesz co, teledyski, jak teraz liczę, Pac-Man był teledysk, Pac-Mana Miłość, później był właśnie Latawce, ale jeszcze był...
0: No, wszystkie narkotyki świata
1: wszystkie
0: też
1: narkotyki,
0: mają?
1: Tak, to...
0: Ale to taki trochę...
1: Music video, tak. No i jeszcze jest 19, tak.
0: Tak.
1: To jest 5 numerów. Wiesz co, no to takie są chyba czasy, że trzeba dodać obrazek do... Zawsze były, nie?
0: No ale teraz chyba tym bardziej, żeby zwrócić
1: uwagę. Ale powiem ci szczerze, że ja jakby nie widzę fenomenu teledysków, bo do mnie nigdy nie docierały. W sensie takim, że ja słuchałem muzyki,
0: aha,
1: ale ja nie znam teledysków, nie? Może tam, wiesz, jakoś... Jak już się bardzo zajawiłem na zespół, to sobie tam poznałem kilka teledysków, ale nigdy się nie skupiałem na tej warstwie jakoś bardzo.
0: Audycja Niezły Gość i rozmawiam dalej z niezłym gościem, czyli z Mateuszem Parzymięsą. Jak właśnie się odmienia to twoje nazwisko?
1: Podobno się nie odmienia, Parzymięso po prostu. Okay. Mateuszem Parzymięso.
0: Okej, okay. Wokalista Mysłowic.
1: Tak, nazwisko trudne.
0: Trudne, ale powiem ci, zapadające w pamięć.
1: To na pewno.
0: Bo jak właśnie ten koncert wspólny, co kiedyś zagraliśmy w Bobolicach, 2009 rok, to ja właśnie dzięki temu, że byłeś ty i twoi dwaj bracia,
1: tak,
0: o tym samym zresztą nazwisku, tak, ja to zapamiętałem to wydarzenie. Nazwisko bardzo charakterystyczne.
1: No, czyli no, chyba marketingowo dobrze. Ale też nie do końca ma, wiesz, jak się ma takie nazwisko, to różne rzeczy się przeżywa.
0: No, domyślam się.
1: No, także...
0: Ale można twardą skórę sobie wyrobić w ciągu życia,
1: co? Aż tak, po prostu to wiesz, no to są, czasami są śmieszne te rzeczy, także sam się z tego śmieję nieraz, no bo nikt nie wie, o co chodzi z tym nazwiskiem, no Parzymięso. Jak tam próbowałem dojść do tego, to wiesz, to jakiś tam, może ktoś tam w rodzinie dawno, dawno temu był, nie wiem, kolesiem, który zajmował się wyrobem kiełbas na przykład. Albo szynek, no nie wiem.
0: Kto wie, no różnie no, bywa z nazwiskami.
1: Różni kołodzieje.
0: Tak, tak. Właśnie, mówisz marketingowo bardzo dobrze, to się może przyjąć rzeczywiście i tych wywiadów czy różnych okazji akcji, to tak jak przed chwilą na poza anteniu sobie wspominaliśmy, jest całkiem sporo i można się otrzaskać.
1: No można, można powoli, wiesz, no, tak jak mówiliśmy na początku, jest ciężko. Tak, bo przychodzę, powiedzmy, jest taka sytuacja, przychodzę do redaktora, którego znam, którego słuchałem czasami nawet i wiesz, muszę z nim rozmawiać, a ja taki chłopczyk przychodzę i w sumie to nie wiem, co powiedzieć, jeszcze wiesz, przychodzę z kolegami z zespołu Mysłowic, ja tam jestem, wiesz, na początku zupełnie drogi, co mogę powiedzieć? Za dużo nie mogę nic powiedzieć, bo robimy dopiero płyty, no to tak, robimy jakiś proces. No
0: a
1: to,
0: jesteś na froncie, nie?
1: A jestem na froncie, tak, tak, robimy, a tu zrobiliśmy to, ale ludziom może to niewiele mówić też, co my robimy, bo nie ma tego jeszcze na przykład, nie? Ale jak już się pojawiła płyta, no to już było o czym ze mną rozmawiać. Natomiast te rozmowy w dużej mierze sprowadzają się, gdy idzie do wywiadu ktoś z zespołu Mysłowic poza mną, a tak jest często, to sprowadzają się do historii zespołu. No to wiesz, ja mogę powiedzieć, że byłem fanem tego zespołu. Na przykład jak wychodziła płyta w Miłość Czasach Popkultury, to miałem wtedy 12 lat i to mogę powiedzieć. No i zacząłem słuchać tej muzyki. No. Co więcej.
0: Ale właśnie dlatego też chciałem z tobą porozmawiać, skoro pojawiła się taka okazja, bo raz, że już tam z Jackiem i z Wojtkiem rozmawiałem czas jakiś temu, jeszcze najpierw przed, później po premierze, ale właśnie też z tobą, żeby lepiej cię poznać, znaczy ja już tam, tak jak mówiłem, miałem z tobą przetarcie, ale żeby też słuchacze mogli ciebie poznać nie jako fana tylko Mysłowic, czy jako kolesia nie wiadomo skąd, tylko jako Mateusza, człowieka, który coś tam o tej muzyce wie, prawda, no. I piszesz też utwory swoje i teksty i nie tylko. Jaki procent, jakie cegiełki z twojej strony doszły do tej nowej płyty? Mm-hmm. Nowej, no już ponadrocznej w zasadzie.
1: Widzisz, mówiłem, że z pamięcią u mnie kiepsko.
0: Ale tak szalony czas też, tak, też na pewno,
1: tak,
0: nie? Ma swoje...
1: Udało mi się na tą płytę skomponować piosenkę 19. To jest jakby moja muzyka. Tekst napisał do tego Wojtek. Uwaga, a może moja muzyka, pomysł po prostu przyniosłem, czyli partię gitary swojej i do tego wokal. Lala zrobił bębny, Jaca dołożył bas, Przemek klawisze i gitarę swoją też. Wojtek napisał tekst i jakby to był taki już duży dla mnie krok, że tak powiem, w dokładaniu się do całej tej płyty. A oprócz tego jeszcze ta płyta była, że przygotowana, to nie mogę powiedzieć, ale chłopcy mieli już dużo piosenek skomponowanych, które były w różnych tam, powiedzmy, etapach. Jedne miały, nie wiem, tylko melodię i jakiś tam zarys harmonii, a drugie już były piosenkami zrobionymi. Na przykład Wszystkie narkotyki świata to była piosenka już gotowa. Ja tam tylko doszedłem, zmieniliśmy tonację, bo nie odpowiadała mi za bardzo. I chyba to była jedna z pierwszych, które mogliśmy normalnie na próbie sobie odgrywać i przygotowywać się do nagrania. A reszta to była, wiesz, tak jak powiedziałem, pomysły, które musieliśmy przerobić, więc przy przerabianiu tych pomysłów też coś tam wniosłem, bo wiemy, jak tworzą zespoły takie kolektywne jak Mysłowic, to tam każdy może coś dodać od siebie i to tak wyglądało.
0: Też pewnie ci to pomogło w zrozumieniu tego, że nie jesteś tylko wykonawcą, prawda, w tym zespole, jakimś tam elementem obcym, ale właśnie, że możesz coś
1: tak,
0: dołożyć.
1: Tak, ja nawet jest, wiesz,
0: wręcz powinieneś.
1: Powinienem i też zachęcają mnie do tego moi koledzy z zespołu, żebym przynosił kawałki, także tak, tam była jedna piosenka, ale na tą płytę, którą będziemy robić teraz, której się przygotowujemy, nie wiem, jaki będzie tytuł, nie mam szans powiedzieć, bo nie mamy takich informacji jeszcze. Ale...
0: jeszcze wam nie przekazali.
1: Tak, jeszcze nam nie przekazano. Nie powiedziano nam, jak ma się nazywać i co mamy zaśpiewać, jakie mają być akordy i jakie huki. Także wiesz... I jakie syntezatory i beat.
0: Nic wam jeszcze nikt nie powiedział.
1: Także tak, no cały czas siedzę, jak tylko mogę, z komputerem, jak jadę w busie czy coś i robię w programie. Nie mam gitary, co prawda, wtedy, ale mam klawiaturę komputera. Tam zawsze coś można zrobić, a później gitarę podłączam w hotelu na przykład i jadę z koksem. Ostatnio mam tak dobry okres, bo wiesz, jak to jest, jak coś próbujesz stworzyć, to na siłę, jak coś próbujesz robić, to nie do końca ci wychodzi.
0: Nie,
1: i tak męczysz się, męczysz, niby chcesz zrobić, odkładasz.
0: No to nie jest robota w biurze, wiesz, 8:16
1: tak,
0: na przykład.
1: I teraz właśnie nie wiem, co, z jakiego to powodu, ale normalnie jadę sobie pomysł za pomysłem. Jestem z nich zadowolony, a rzadko bywa, że jestem z czegoś tak, wiesz, zadowolony, bo jestem dosyć mocno samokrytyczny.
0: Ale są to pomysły muzyczne czy tekstowe?
1: Nie,
0: na
1: nie,
0: przykład?
1: Ja z tekstami to tak, wiesz, średnio. To są okay. Pomysły muzyczne takie, czyli innymi słowy robię sobie, nie wiem, właśnie jakiś beat, coś tam dokładam, instrumenty i do tego wokal albo gitary nagrywam jakąś, wiesz, wymyślam sobie, powiedzmy, na akustyku coś tam sobie w domu dziubię, a później to po prostu nagrywam. I do tego próbuję, wiesz, dołożyć jakąś tam melodię, czyli to jest, wiesz, jakby, no, wiesz, na improwizowanie, no.
0: Trasa cię tak inspiruje?
1: Właśnie nie wiem, co mnie tak inspiruje, wiesz, może to, że chciałbym, żebyśmy szybko wydali następną płytę, żeby już przypieczętować to, że ja w zespole Mysłowic to też jest Mysłowic. Nie wiem, jak to zabrzmi, ale tak.
0: Dzisiaj niezłym gościem w Rock Radio jest Mateusz Parzymięso, wokalista zespołu Mysłowic. No i tak, liznęliśmy ten temat 25-lecia ważnego krążka dla całej kultury, a nawet i popkultury, czyli miłość w czasach popkultury. Jak ci się w ogóle gra te kawałki? Bo już mówiłeś, że jeszcze z poprzednim zespołem Kid A graliście covery, wiadomo, tak. Mysłowic i to sam Rojek was jeszcze gdzieś tam oceniał na festiwalu, ale jak tobie się w ogóle gra teraz, wiesz, będąc tu i teraz, w tym miejscu, gdzie jesteś?
1: No, muszę powiedzieć, że gra mi się bardzo dobrze, bo to była ta płyta Miłosza z Kultury, to była płyta, której słuchałem dzień i noc, można powiedzieć. Mieliśmy, w sumie to była płyta na kasecie. Mieliśmy kasetę.
0: To się nazywa płytą, ale tak, kaseta. Tak. Głównie wtedy, w tych czasach.
1: Głównie kaseta, tak. I mieliśmy właśnie kasetę i mieliśmy taki magnetofon wtedy, który miał... Autoliwest to było to, że przerzucało strony samo już? Kurczę, nie musiałeś przekładać kasety? Może. W każdym razie chodzi o to, że, bo muszę to wytłumaczyć, przypis musi być, nie? Bo użytkownicy teraz, wiesz, komórek nie wiedzą, że to jest kaseta, nie?
0: Tak.
1: Więc kasetę się wkłada i trzeba było obracać, żeby mieć stronę A i stronę B, podobnie jak płytę winylową.
0: Ołówkiem często się obracało jeszcze w
1: tak,
0: ogóle,
1: tak,
0: nie?
1: Tak, bo się tam matwała, że tak powiem. I tak, ja mam osłuchane te numery bardzo, bardzo dobrze. Więc jakby, no to wiesz, też spełnienie marzeń, że mogę grać te utwory. Bardzo lubię je grać, ale są też, muszę to przyznać, bardzo wymagające, jeśli chodzi o stronę wokalną.
0: No, bo dosyć wysoko. Masz inną barwę niż Artur Rojek.
1: Tak, inną barwę, tam był wysoki baryton, może nawet tenor, a ja mam troszkę baryton, ale taki niezbyt wysoki, więc jakby, no, muszę to generalnie, no, dobrze się skupić, żeby ładnie zaśpiewać i dużo ćwiczyć.
0: Ale wychodzi.
1: No wychodzi, no pewnie, że wychodzi, co ma nie wychodzić. Jak się ćwiczy, też to wychodzi, no. Tak. Także tak, lubię, bardzo lubię to, śpiewać te piosenki.
0: A przyznaj szczerze, wolisz te kawałki z twoim udziałem, czy z udziałem Artura Rojka?
1: Nie, no gdzie jest, wiesz, no, nie, co ja mam powiedzieć, no klasyka ta płyta, wiesz, nigdy bym nie zmienił.
0: Nie, no, ale wiesz, teraz to ty ja śpiewasz.
1: Nie, no, to wiadomo, że moje są lepsze.
0: Takiej odpowiedzi oczekiwałem.
1: Oczywiście, no.
0: Tak.
1: Teraz mnie będą hejtować wszyscy.
0: Nie, no chyba to jest jasne i logiczne. No to co powiedziałeś, prawda, że ta płyta jest nadal dla ciebie ważna, tak. ale też fajne to jest uczucie, kurczę, no znaleźć się w tym miejscu właśnie, to do czego cały czas wracamy tutaj w tej rozmowie, nie? Mija około roku, tak jak już ustaliliśmy od premiery ostatniej płyty, Wszystkie narkotyki świata. Jeśli tworzy się nowe utwory, to znaczy, że jest, mówiąc krótko, dobry vibe właśnie
1: tak.
0: u was.
1: No, dobry vibe. Gramy koncerty, wiesz.
0: Czy się dobrze czujecie ze sobą?
1: No tak, wiesz, tak, wiesz, no...
0: Chcecie się dzielić tym, co tam...
1: Myślę, że zespół przeżywa dobre chwile znowu, nie? Tak, no, znowu muszę wrócić do tego, że tak, gramy koncerty, jesteśmy w stanie, nagraliśmy jedną płytę, wydaliśmy ją, została ona dobrze przyjęta, mieliśmy nawet nominację do Fryderyka.
0: No właśnie.
1: Więc no wiesz, ja się tego zupełnie nie spodziewałem, to było dla mnie duże zaskoczenie, ale jakby pomijając to, no to tak jak mówiliśmy, no jest wielu fanów na naszych koncertach. Trasa się wyprzedała, ta pierwsza część. Jest druga, która też z tego co wiem sprzedaje się bardzo dobrze. Druga część, czyli na jesień powtórzymy jakby te...
0: No wy tam w ogóle do końca roku będziecie
1: tak,
0: grać.
1: Tak, tak, więc i do tego jeszcze, wiesz, jest myśl o tym, żeby zrobić płytę i chcemy ją zrobić razem i widzę, że wiesz, to nie są tylko jakieś tam obietnice i pogadanki, tylko rzeczywiście umawiamy się na próby, pracujemy, robimy w domu numery i jedziemy jakby dalej. Wiesz, fala nas niesie troszkę, także trzeba z tej energii korzystać.
0: A to też będzie taka trochę konsekwencja tego, co było rok temu, w sensie muzycznie, bo mam wrażenie, że ta ostatnia płyta Mysłowic, z twoim udziałem pierwsza zresztą, brzmi odmiennie od poprzednich, w sensie jest momentami więcej takiej ostrości w brzmieniu, ale też jest miejsce na taki postrok w stylu Mogwai na przykład. Nie wiem, czy ja w ogóle mam prawidłowe tutaj odczucia z tym związane.
1: Możliwe, no każdy inaczej czuje. Myślę, że coś tam z Mogwai można by było usłyszeć rzeczywiście, ale nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. W sumie...
0: Może nie,
1: co ja mogę
0: powiedzieć?
1: Nie, mogę. Znaczy chcę, tylko nie wiem, co odpowiedzieć, bo... Wiesz, dopiero mamy zarysy tych numerów. One jeszcze przejdą dosyć długą drogę tak naprawdę, bo na razie siedzimy i je gramy sobie, tak? Nagrywamy sobie na demówki swoje pierwsze, ale zanim dojdziemy do tego, że nagramy demo, gdzie będziemy wiedzieć już konkretnie, która partia zostaje i tak dalej, to pewnie minie trochę czasu i to będzie praca już z Aleksandrem Kaczmarkiem, czyli producentem płyty Wszystkie narkotyki świata, bo z nim postanowiliśmy nagrać...
0: Jesteście zadowoleni.
1: Tak, jesteśmy zadowoleni, tak, bardzo. i z nim postanowiliśmy nagrać następną płytę, więc to z tego co wiem, niedługo będziemy się spotykać właśnie z Olkiem i działać, nie? Na wspólnym razem i pewnie wiesz, dojdzie do kilku starć i tak dalej. Nie mówię, że z Olkiem, tylko ogólnie między sobą wszyscy będziemy.
0: Musi być burza mózgów, jakaś,
1: musi być, tak, musi tak. być burza i jakby wtedy jakby myślę. Dopiero pod koniec nagrywania, czy tam w połowie, będziemy widzieć, w którą stronę to idzie, a do tego później jeszcze dojdzie proces miksu i masteringu i to dopiero może wszystko odmienić.
0: Bardzo szczegółowo to przedstawiłeś.
1: No tak, może, fajnie. Może zbyt szczegółowo.
0: Nie, spokojnie. Czasem warto też poznać technikalia, jak to wszystko powstaje.
1: Tak, bo może nie wiemy, jak powstają tak. piosenki niektórzy. Tak. No ja nie wiem na przykład, jak powstają.
0: Że to nie jest takie łatwe w ogóle.
1: Obrazy, tak? Wiem, że trzeba namalować, ale jak, jakie warstwy i tak dalej. No to jest dokładnie to samo. To są warstwy jakieś tam, które trzeba stworzyć i które trzeba
0: dopasować
1: później, tak.
0: No, wszystkie te kolory muszą ze sobą jakoś współgrać, a w muzyce ich jest bardzo dużo. Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Dziękuję również. Bardzo dobrze mi się rozmawiało.
0: Mi też, oczywiście. Wspaniale. Fajnie było się spotkać po latach.
1: Tak.
0: Mateusz Parzymięso, wokalista zespołu Mysłowic, wokalista i gitarzysta.
1: Te.
0: No i co? I do zobaczenia, mam nadzieję, za jakiś czas.
1: Do zobaczenia.
2: Niezły gość na weekend w Rock.

0: Niezły gość na weekend w Rock Radio 103 i 8 FM.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk jestem. Dzisiaj niezłym gościem Rock Radio jest aktor, wokalista Jan Wieteska. Hej, hej.
2: Hej, hej, bardzo mi miło, cześć.
1: I tak kulturalnie zapytam, co tam u ciebie, bo policzyłem sobie, nie widzieliśmy się 2 lata i 2 miesiące.
2: O, oh, wow.
1: Czyli w twoim życiu to jest, to była petarda? To przez te 2 lata się wydarzyło multum rzeczy?
2: No, wydarzyło się dużo, bo jeżeli widzieliśmy się w styczniu 2024 roku, no to wtedy nie wydałem jeszcze nic.
1: Nie. Jeśli chodzi o muzykę, to dopiero chyba w marcu gdzieś tam dopiero występowałeś, jakieś pierwsze miałeś
2: tak,
1: występy.
2: Tak. W marcu 2024 roku chyba wziąłem udział w tym PPA.
1: Tak.
2: I to chyba wtedy poszło dalej. PPA, czyli Przegląd Piosenki Aktorskiej, oczywiście. Mhm. Tam się spełniło moje duże marzenie, czyli po prostu wystąpiłem na scenie Teatru Kapitol we Wrocławiu i to było duże dla mnie doświadczenie w ogóle życiowe i dzięki temu, że jakoś tam zostałem, powiedzmy, dostrzeżony, to mogłem się rozwijać dalej wokalnie. No i właśnie przez te 2 lata mocno nad tym działałem, żeby jakoś to popchnąć dalej. Efektem tego jest właśnie album, który wyszedł w zeszłym roku, który nosi nazwę Przepraszam, a teraz pracuję nad swoją kolejnym wydawnictwem, tym razem epką, czyli krótkim albumem, i to będzie po angielsku.
1: Bo mówisz o epce, w planach, ale sama płyta też nie jest długa, bo
2: nie.
1: 23 minuty bodajże, tak, z tego co pamiętam, jak słuchałem. No. 8 kawałków.
2: Tak.
1: To też był taki specjalny zabieg z tego, że się często mówi, że już mamy czasy, może nie tyle tiktokowe, że nie gadać jak jakiś taki boomer, ale w sensie, że bardziej wydaje się single niż płyty, czy to po prostu było to, że okej, miałeś pomysł i to dla ciebie była taka zamknięta całość, żeby już tam nie dopychać na siłę, żeby było, jak tam często się mówiło, że płyta to powinna być, nie wiem, 40 minut, 37 minut, coś takiego, taka standardowa.
2: Tak. Wiesz co, to też było tak, że my, czyli mój cały team z wytwórni Fonobo, próbowaliśmy to najpierw jako singiel, czyli właśnie to Kupiłem dom, mówię, próbowaliśmy to, czyli próbowaliśmy w ogóle jakoś ugryźć tę moją drogę muzyczną najpierw singlem, potem jakby kolejnym singlem. Uh-huh. To było bardziej chaotyczne niż jest w tej chwili. Uh-huh. Po prostu robiliśmy kolejne kroki, które na ten moment nam się wydawały dobre. I z tego po prostu wyszedł cały album, który już dla mnie wtedy był całością skończoną i nie trzeba było tam nic więcej dopychać. I z tego, jak on wygląda, to wtedy w tamtym momencie byłem bardzo zadowolony. Teraz oczywiście bym coś tam zmienił, ale to już...
1: Jak przy debiucie, to jest bardzo często takie poczucie, że jeszcze bym coś tam podmienił, coś zmienił, coś... Wiesz, to jest taki przykład, pamiętam, że grubo polecam, sam David Bowie, jak wydawał pierwszą płytę, to ona miała nie dość, że średnie recenzje, sam Bowie nie był za bardzo zadowolony z tego wydawnictwa swojego, no a potem już poszło, nie?
2: No tak,
1: więc jasne. I nie mówię oczywiście, że tutaj możesz nie być zadowolony, bo uważam, że nie. Natomiast tak sobie teraz pomyślałem, że jak wtedy mieliśmy to spotkanie 2 lata temu, to powtarzałeś, że ten 2023 rok to trochę był taki przełomowy, bo wspominałeś o tym, że był Sylwester i powiedziałeś sobie tak już wchodząc trochę taką, trochę baśniowość i bajkowość, że w tym roku już muszę rzeczywiście spełnić swoje marzenia, a nie tylko o nich gadać, pójść z tym aktorstwem do przodu.
2: Tak.
1: I tak sobie myślę, że ten 2025, może kiedy właśnie wyszła ta płyta, to jest może taki kolejny przełom.
2: Tak, myślę, że to jest kolejny przełom, bo po prostu wkroczyłem na jakąś nową drogę życia i jestem z niej bardzo zadowolony i tak jak wspominałem, idę w to dalej, więc tym bardziej się cieszę, że to po prostu gdzieś tam nie umarło po pierwszym wydawnictwie, bo to się czasem dzieje. Na szczęście mogę iść w to dalej, więc z tego powodu bardzo się cieszę. No i co? No i teraz po prostu planuję to z większym wyprzedzeniem. Co tutaj chciałem doprecyzować, to nie jest tak, że jakkolwiek uważam właśnie to moje pierwsze wydawnictwo za nieudane przez to, że powiedziałem, że właśnie jest chaotyczne czy coś takiego. Tak chyba po prostu jest i tak właśnie jak się próbuje pierwszych rzeczy, no to najpierw trzeba sprawdzić, co zadziała, co nie zadziała. I tak też wypuszczałem wtedy razem z wytwórnią więcej singli przed, przed wydaniem albumu. A teraz nie zamierzam tak robić, no tym bardziej, że to będzie krótkie, więc, więc możliwe, że wypuszczę jeden singiel wcześniej, a trzy planuję wydać jakoś we wrześniu.
1: Też ta pierwsza płyta, wydaje mi się, że to też jest taki trochę galimatia z tego, o czym znowu, bo jak ci powiedziałem wcześniej, trochę sobie odświeżyłem tą naszą rozmowę sprzed 2 lat, że wspominałeś o tej fascynacji też latami 80. w muzyce.
2: Tak.
1: Też je momentami tam można, wiesz, znaleźć, zwłaszcza w tych kawałkach nieco żywszych. Tam mi się nawet skojarzył trochę, jak wydał płytę Conan Gray na przykład, wiesz, te klimaty jakieś.
2: Fajne, no. No powiem ci, że bardzo mi to jakoś siedzi, czyli taka nostalgia związana z latami minionymi, szeroko rozumianymi jako minione. I tak właśnie szukam dalej w tych latach 80., 90.
1: Teraz 2000 są w modzie, zauważyłem.
2: Teraz 2000 są w modzie. Tak. Nie wiem, czy 2000 tak dotykam, ale widzę, że...
1: Nie, na pewno nie tam.
2: Teraz się zastanawiam, czy nad tym, co planuję dalej dotykam, ale na pewno właśnie ta końcówka XX wieku jest mi gdzieś tam bliska i no i jakoś rzeczywiście porusza we mnie takie czułe struny, bo jakoś lubię wracać do tego pamięcią, co słuchałem, co słyszałem w domu jako dziecko i tak jakoś...
1: A cały czas sobie powtarzasz to zdanie, że chciałbym w sumie być te 10 lat młodszy.
2: No tak.
1: Znaczy starszy, przepraszam.
2: Starszy, tak.
1: Tak, starszy.
2: Że po prostu mam wrażenie, że...
1: To byłbyś w moim wieku teraz.
2: No widzisz, to jest nam bliskie widocznie. Ja
1: bym chciał 10 lat młodszy. Możemy się zamienić, wiesz?
2: Może na mnie też przyjdzie pora, że sobie tak pomyślę. Na razie myślę sobie, że bardzo się dogaduję jakoś tak ze starszymi, nie wiem, bardziej doświadczonymi osobami ode mnie i no i nie chcę sobie tutaj tak, wiesz, dodawać, że o, to pewnie jest jakieś takie moja zaleta, no bo czasem to może w ogóle nie być zaletą. Tak na przykład jak dogadywanie się z młodszymi ludźmi czasem może mi sprawiać trudności, bo rzeczywiście ja to już mocno sam po sobie widzę, że to wszystko pojawia się tak szybko i ten czas tak szybko leci, że już można jakieś rzeczy nie rozumieć z takim...
1: Słuchaj, mam stażystów urodzonych w 2006 roku. Staram się dogadać.
2: No,
1: więc jak im mówię wtedy, że oglądałem Mundial, gdzie Zidane uderzył Materazziego, to mają wielkie oczy. O czym ty mówisz do mnie, człowieku? Także
2: no,
1: tak. Ale wracając do muzyki. Żebyśmy nie gadali jak dziadersy.
2: Dobra.
1: Boomery w tym wieku. No jeszcze to jest nie ten etap. A ta muzyka to towarzyszyła ci od zawsze? W sensie, że ten taki pomysł, żeby spróbować się, wykazać się w tę stronę, to już przejawiałeś dużo wcześniej, że to cię tak nakręcało, kręciło, że okej, dziedzina sztuki w postaci aktorstwa, teatru, serial, kino to jest jedno, ale ta muzyka też mi gdzieś tam siedziała w brzuchu.
2: Tak, no w brzuchu siedziała, bo właściwie takie były moje początki sceniczne, to znaczy to już jakoś tam wielokrotnie powtarzałem w różnych miejscach, ale tak rzeczywiście było, że jak sobie teraz myślę o tym, skąd mi się w ogóle to wzięło, taka chęć do występowania na scenie, no to chyba się wzięła już z takiego wczesnego okresu rzeczywiście dzieciństwa, kiedy poszedłem jakby w ślad za moją siostrą do zespołu wokalnego na Ochocie Warszawskiej. I tam ja miałem wtedy chyba 6 lat, moja siostra jest ode mnie starsza o 4 lata, to ona pewnie miała 10. I myśmy tak w tym zespole trwali ze 4 lata, myślę. Więc to jest jakaś taka mocna dla mnie baza, już podczas której ja też mam wrażenie, tak nieskromnie mówiąc, że jakkolwiek ukształtowałem ten swój słuch muzyczny, bo ja nie mam żadnego wykształcenia muzycznego, co mogłoby być dla mnie przeszkodą właśnie w dalszym rozwoju muzycznym, no ale ja nie zaprzestałem się rozwijać w takim sensie, że dalej chodziłem i chodzę na zajęcia wokalne, no i sama ta Akademia Teatralna też trochę tego wokalnego rozwoju nam zapewniła wszystkim z mojej szkoły, więc to jest fajne, ale myślę, że tutaj właśnie bym dopatrywał tych początków i takiego mojego zainteresowania zainteresowania muzyką, które trwa do dziś, no i bardzo, bardzo na co dzień mi towarzyszy. Ja nie mogę przejść, wiesz, obojętnie wobec wszystkiego, co słyszę gdzieś tam w radiu i tych inspiracji jest bardzo dużo w moim życiu, więc zawsze jak sobie jadę autem, no to tylko...
1: Chłoniesz.
2: Tylko chłonę, no.
1: A kiedy do ciebie doszło to, że umiesz śpiewać?
2: No, wiesz...
1: Bo to też trzeba mieć tą swoją świadomość, bo jak znamy, są artyści w Polsce, na świecie, którzy śpiewają, ale chyba nie przemyśleli tego na przykład, nie?
2: No dobra, to ty powiedziałeś, ale wiesz co, wydaje mi się, że to był właśnie ten moment tego PPA, bo ja wtedy, przygotowując się do przeglądu piosenki aktorskiej, miałem takie ogromne marzenie, żeby właśnie wystąpić w tej odsłonie wokalnej, dlatego że ja bardzo uwielbiałem ten konkurs i on mnie bardzo interesował i widziałem wcześniejsze występy właśnie Marcina Januszkiewicza, Maćka Musiałowskiego, Ralfa Kamińskiego. To były dla mnie ogromne inspiracje wokalne i w ogóle takie artystyczne, więc...
1: Z tym Ralfem to słuchać właśnie a propos tej płyty twojej.
2: No widzisz, to parę osób mówi.
1: Pozdrawiam zresztą.
2: To parę osób mówi, ale no oczywiście jest mi bardzo miło, no bo to jest genialny artysta, więc
1: fajnie. Inspiracje, tak. Nie mówię, że jeden do jednego, bo to też nie jest komplementem, jak ktoś ci cały czas mówi, że wszystkie twoje piosenki są do czegoś podobne, tylko że gdzieś jest jakaś tam, wiesz, jakiś procent, tak.
2: Tak, ja myślę, że nie robię tego umyślnie, ale rzeczywiście ucząc się śpiewać bardzo dużo słuchałem Ralfa, więc no jakby ja to odbieram jakoś tam dobrze. Nie jest to moim celem, żeby się do niego upodabniać, ale jest to gdzieś tam miłe, bo bardzo go podziwiam. Natomiast właśnie przygotowując się do tego, przygotowywałem się do tego konkursu właśnie z Marcinem Januszkiewiczem, który tak bardzo we mnie uwierzył chyba pod kątem tego, co ja potrafię i tego, co ja mogę. I wiesz, ja sobie wyobrażałem, że ten właśnie ten mój występ na PPA będzie taki wystrzałowy, że tak powiem, czyli że ja muszę coś tam zrobić, jeszcze zatańczyć i po prostu pokazać nie wiadomo co. A on powiedział mi wtedy, nie, po prostu wystarczysz ty sam i twój wokal i to się przeniesie. I myślę, że gdyby nie on, który tak we mnie uwierzył pod tym kątem, to bym tego nie zrobił. W sensie w ogóle chyba bym się bał wystąpić na scenie to raz, a po drugie ja myślę, że nie dałbym rady po prostu tak dobrze tego zrobić, bo rzeczywiście on jakoś potrafił to tak zebrać do kupy, że tak powiem. I co było też fajne, no to potem trafiłem na bardzo, bardzo dobrą nauczycielkę śpiewu właśnie tam, na tym konkursie piosenki aktorskiej, na tym przeglądzie. To była Magda Sekuła i ona jest świetna właśnie w tym, co robi, a teraz dalej się przygotowuje z Mają Wojnarowicz. I te osoby naprawdę miały duży wpływ na to, że ja sobie pomyślałem, że ja rzeczywiście mogę to robić. Że ja rzeczywiście mogę to robić dla ludzi i że w jakimś sensie nie wiem, czy to prawda, ale tak poczułem, że ludzie mogą tego potrzebować, że jest po prostu jakaś jeszcze nisza dla mnie i że to może zadziałać po prostu.
1: I bardzo dobrze. I słuchaj, polubiłeś rozmowy, takie wywiady, takie spotkania?
2: Tak, wiesz...
1: Taka naturalność, obym powiedział.
2: To jest gdzieś tam krzepiące dla mnie bardzo, budujące to, co powiedziałeś, bo chyba się musiałem rzeczywiście jakoś tego nauczyć i też, wiesz co, łapię się czasami w takich momentach, na przykład tutaj właśnie na rozmowie z tobą, że myślę sobie, o kurczę, nie, to jakby wiesz, to jakby powiedziałem coś nie tak, to może być źle odebrane, tutaj coś może ktoś jakoś inaczej odebrać moją intencję, ale wiesz, ja chyba się uczę i trochę właśnie dzięki tej płycie, którą tak można powiedzieć z siebie wyrzuciłem, bo ona jest rzeczywiście bardzo szczera i gdzieś tam bardzo dla mnie była pomocna na tamtym etapie mojego życia, żeby tak sobie poukładać rzeczy w głowie, że teraz już sobie myślę, a co mi tam, w sensie ludzie chyba najbardziej, znaczy nie wiem, ja to najbardziej lubię, jak ktoś jest po prostu autentyczny, że tę naturalność ludzie sobie cenią i właściwie dzięki tej płycie zrozumiałem, że jeżeli to nie będzie autentyczne, jeżeli ta historia nie będzie szczera, to ona prawdopodobnie nikogo nie obejdzie. W sensie, że jest mniejsze prawdopodobieństwo, że kogoś obejdzie, niż to, że ktoś sobie pomyśli właśnie, hej, ja też tak mam, albo rozumiem, przez co ten gość przechodzi, bo jest mi to jakoś bliskie, więc tę bliskość chyba można uzyskać właśnie tą autentycznością. I to była duża dla mnie lekcja. Bo jakoś właśnie, mimo tego, że ten mój zawód aktorski, to, w czym mam wykształcenie rzeczywiście, to polega na autentyczności, no to jednak gdzieś tam zawsze jest to jakaś kreacja. I gdzieś
1: no bo masz
2: zawsze
1: tam maskę, tak? W postaci,
2: bariera,
1: którą grasz.
2: Tak. Tak, a tutaj już się powoli tego pozbywam.
1: I tym bardziej, jeśli jest się człowiekiem, bo też to kiedyś miałem i to rozumiałem i rozumiem, że bardzo się analizuje dużo rzeczy w życiu. Jeśli analizujesz aż nadto, to wiesz, każde słowo przed mikrofonem, spotkanie, a czy jeśli będę taki, to potem właśnie oni pomyślą w ten sposób, co wspomniałeś. A jeśli powiem to, to jakie znowu zadane będę miał pytanie. I tak jeszcze, i to jest taki niekończący, never ending story w głowie, więc dokładnie. Jak się troszeczkę odpuści, To puścisz, tak powiem.
2: Tak, tak, tak. No to jest prawda i też ważna lekcja, żeby tak właśnie wszystkiego nie analizować w życiu, bo czasem to nie ma sensu zupełnie.
1: A dzisiaj jakbyś popatrzył z boku, teatr, kino, serial, nagrywanie płyty i w zasadzie już płyt, bo jesteś na etapie też epki, o której wspomniałeś. Co jest dzisiaj dla ciebie twoim domem, kawalerką, a może hotelem, w sensie w tym wszystkim? Czy teatr dalej jest twoim na przykład głównym jednak wyższym domem, że tą kawalerką, czy jakimś tam, nie wiem, właśnie hotelem to jest wyskok na city break i granie w serialu czy filmie, a muzyka jest jeszcze czymś innym?
2: Bardzo, bardzo to chyba trafnie już powiedziałeś, że ten teatr jest dla mnie domem, bo jest. Mhm. Tam jestem na stałe też. Tak. Jestem w Teatrze Ateneum na etacie. Jest mi to bardzo bliskie środowisko, bardzo bliskie miejsce. Jak chyba dobrze policzyłem, jestem już tam 3,5 roku, to też tak minęło, jak Zbicza strzelił. Po prostu zupełnie się tego nie spodziewałem, że to już tyle czasu tam
1: zadomowisz. No,
2: tak, i że w ogóle bardzo mi dobrze i po prostu im dłużej, tym lepiej właściwie i nie czuję żadnego znużenia tym miejscem. Właściwie to chcę coraz więcej i więcej, więc oby tak dalej. I bardzo się cieszę, że tam jestem. Natomiast bardzo właśnie potrzebowałem takiej odskoczni w jakimś sensie, którą jest dla mnie muzyka. Też no nie codziennie mamy próby. Teraz akurat miałem codziennie próby, bo niedawno była premiera Hamowa w reżyserii Mikołaja Grabowskiego właśnie w Teatrze Ateneum, więc no to było intensywne, przyznaję, ale teraz już do wakacji, tam, czyli do lipca, skupiam się na tym, co już mam przepróbowane, czyli po prostu te spektakle, które są w repertuarze, a jest ich kilka, co też jest super, że mogę sobie tak tymi tytułami żonglować. No, ale poza tym, no to fajnie jest właśnie mieć coś takiego na co dzień, a muzykę sobie mogę robić codziennie we własnym domu. Poza tym, że się oczywiście spotykam z super ludźmi, właśnie z koleżanką, która pomaga mi pisać teksty i z producentem, to jest super zabawa i bardzo to lubię. Więc na tym bym się skupił teraz, ze względu na to, że po prostu moje filmowe i serialowe projekty na razie stanęły. Czekam na dalsze
1: na
2: propozycje. Czekam na telefon. Trochę tak jest, ale trochę czekam. Okay. No i to też jest ważne, żeby się nauczyć tego czekania. Mhm. Nie? To też jest istotne.
1: A czy to prawda, jak teraz masz porównanie, bo jesteś, że tak powiem, w procesie, jak często koledzy i koleżanki wokaliści i wokalistki mi mówią, chociaż nie zawsze, ale że po angielsku pisze się łatwiej?
2: Nie wiem, dla mnie jest super. Dla mnie jest bardzo łatwo. Ale to też dlatego, że mam świetną kompankę właśnie do tego. Moja koleżanka Kika, bo tak ma na imię. Kika mieszka w Londynie, ale jest z Warszawy, więc jest to bardzo, bardzo ciekawe takie doświadczenie pisania z nią po angielsku, no bo ona rzeczywiście jakby zna ten angielski dużo lepiej, mimo tego, że ja znam dobrze, to mam wrażenie, że ona i tak wyłapuje różne takie niuanse i jest bardzo dobra w takim pisaniu metaforycznym, które bardzo mi się podoba, więc jestem przeszczęśliwy, że ją spotkałem i że jakoś nasze drogi tak się splotły, mimo tego, że nie znałem jej właśnie jak mieszkała tutaj w Warszawie, dopiero teraz ją poznałem przez internet, no to właśnie takie znajomości czasem bardzo dobrze działają i się spotykamy po prostu online i sobie piszemy.
1: Wyprzedziłeś właśnie moje pytanie i taką rozkminkę dotyczącą sytuacji serialowo-filmowej. Wydaje mi się, że ten serial, o którym rozmawialiśmy wtedy, czyli Sexify, on dużo dał.
2: Tak.
1: to było tak, że tych telefonów i castingów było więcej?
2: Tak, zdecydowanie był wtedy taki czas, w którym ja zostawałem zapraszany na dużo castingów tak prywatnie, powiedzmy, czyli że po prostu ktoś się zgłaszał tam do mojego agenta właśnie po mnie, no bo widział mnie w serialu, czy no wtedy akurat właśnie w tym Sexify'u. I to był taki kredyt zaufania, który był super na wstępie, ale potem jakby to nie działało, czyli po prostu coś tam się nie zgadzało. Ja też już wiem, teraz mówię rzeczywiście, trochę masz rację, że mówię jak jakiś boomer, w sensie jak jakiś stary wyga, ale trochę już wiem, że po prostu to działa tak, że możesz nie pasować wyglądem, że możesz naprawdę nie pasować jakby wyłącznie wizualnie i to będzie problem. Bo ja nieraz na przykład się zgrywałem do jakiejś rodziny, czyli nieraz próbowano mnie uporządkować względem mojej matki, którą będzie grała jakaś aktorka i czy ja pasuję do tej matki, czy nie. I że to potrafi stanowić...
1: Nie było matki dla ciebie w tym kraju?
2: Nie było, okay. Nie było matki, tylko moja prywatna.
1: Okay.
2: Słuchaj, to nawet właśnie Maciej Sztur nam powiedział na zajęciach w Akademii Teatralnej, tak, że trochę tak jest, że jeżeli będziesz pasować tak wyglądowo, nie wiem, charakterologicznie, ponieważ często mam wrażenie, że jednak casting reżyserzy tak też patrzą na twój charakter w życiu prywatnym, co jest okej, okay, ale no wiadomo, że aktor jest aktorem i potrafi się wcielić
1: w każdego rzeczy. Tak naprawdę, tak. Wiesz, mógłbyś być, nie wiem, grać psychopatę nawet przecież.
2: No nawet tak było.
1: Why not? No właśnie, tak, też prawda.
2: W kolorach zła, czerwień i taką mi się rolę udało zagrać, co było super i właśnie to mnie jakoś tak cieszy, kiedy te role są jakoś tak pod włos. A właśnie Maciej Sztur powiedział, że trochę tak jest, że jeżeli wyglądem będziesz się zgadzał, to oni tak jakby pomogą ci, żebyś to dobrze zagrał. A jeżeli tylko jakby dobrze grasz, a nie ma nic poza tym, no to sorry, ale jakby nie pasujesz do naszego projektu. No i trochę się z tym zgadzam. To znaczy raz byłem na takim castingu, to była bardzo taka niestandardowa sytuacja, bo spotkałem się z jakimś reżyserem w kawiarni i tam było jeszcze parę osób zaangażowanych w ten projekt. To znaczy tam scenarzysta i producent chyba. I oni właśnie sprawdzali mnie tylko pod kątem rozmowy ze mną. Nie było żadnej sceny do odegrania. Nie było nic takiego. I takie rzeczy są trochę przykre, bo to jest jednak mój zawód i to jest moje wykształcenie, które jakby sprawdziło już moje umiejętności i ja właśnie w tym się specjalizuję, żeby jakby nakładać na siebie różne charaktery, a nie w tym się specjalizuję, żeby przychodzić do kogoś prywatnie.
1: A to, co mówisz, jest trochę takie krzywdzące, że ci wejdę w słowo i tak teraz sobie to analizuję, bo tak jak mówisz, to jest zawód po to, żeby, no ja wiem, no często to słyszę, już nie chcę tego wyświechtanego zdania mówić, że w tym kraju się nie ryzykuje, bo nieraz to słyszę od aktorów i nie tylko, że to, co mówisz, jest trochę takie bolesne przez taką rozmowę, nie wiem, bo mi się wydaje, że cały czas idziemy stereotypem, że ktoś może pomyśleć, że to musi być, nie wiem, rola właśnie młodego chłopaka, może na przykład w komedii romantycznej jakiegoś amanta, czy coś takiego, pewnie gdybym był stereotypowo, bym tak powiedział, nie, że o, idźmy w to. Już nie mówiąc o tym, że to śmialiśmy się we dwóch, dwa lata temu o tym porównaniu kiedyś przez chwilę do Timothée Chalamet.
2: Tak, chociaż.
1: Po tym, co ostatnio się dzieje, nie wiem, czy byś chciał. Natomiast...
2: Lubię operę i balet, też lubię
1: bardzo. To moje pytanie kolejne było właśnie, żeby cię zapytać. Dobra, odhaczone. Że to, co mówisz, kurczę, jest takie, tak jak było o tym filmie mówiliśmy, że mogłeś zagrać taką osobę bardzo kontrastową, wydawałoby się.
2: Tak, i powiem ci, że nawet sporo takich ról miałem do zagrania. Ja nigdy nie takich ról właśnie nie odmawiałem i zawsze one mi się wydawały jakieś takie interesujące ze względu na to, że wydawało mi się, że są na przekór mnie, to znaczy właśnie w tych kolorach zła czerwieni, ale też wiesz, zrobiłem bardzo dużo w swoim życiu takich epizodów. Bardzo wielu aktorów na początku swojej drogi ma takie przygody. To znaczy, wiesz, w Ojcu Mateuszu, na Wspólnej grałem w Barwach Szczęścia i tak dalej. I to były często bardzo ciekawe role. I oczywiście jakby te projekty wszystkie charakteryzują się czymś dla nich po prostu ważnym, trafiają do takich codziennych widzów i to jest ich głównym zadaniem, żeby jakoś tam stanowić rozrywkę po prostu. I ja byłem tego zupełnie świadomy, ale właśnie często ktoś potrafił we mnie zauważyć to, czego tak na pierwszy rzut oka nie było widać, co mnie bardzo, bardzo cieszyło i zawsze to przecież było na zasadzie jakichś scen do odegrania.

0: zwycięzca. No, bardzo mi przykro, ale nie. No i jakby nie mam zamiaru tego tak robić na spotkaniu z tobą prywatnym, że ja tutaj sobie powiem, że ja to jestem taki i owaki i będę tutaj jakby rozdawać, wiesz, karty. Nie, tak. nie mam takiego zamiaru i to jest dla mnie w ogóle w życiu gdzieś bardzo cenne i nie lubię, kiedy się narusza tych... Nie lubię, kiedy się narusza te granice, czyli nie lubię przekraczania tego, że ja teraz w życiu prywatnym będę coś grać, bo...
1: No tak, bo to się, bo ktoś wchodzi z butami i naprawdę miesza te światy aktorski z codziennością. Tu mam takie pytanie jeszcze wracające do wrażliwości, o której rozmawialiśmy, bo to chcę zapytać. To mimo wszystko w tym świecie to jest bardziej, jak sobie patrzysz po latach, jednak przekleństwo? Czy nie?
0: Wiesz co, może i po środku gdzieś. Nie, właściwie to chyba jestem bliższy temu, żeby stawiać tę wrażliwość naprawdę gdzieś wysoko, że wydaje mi się, że ona jest ważna i dobra i że jakby taka moja obserwacja jest, że ludziom generalnie brakuje gdzieś często dostępu do tego. Ale no...
1: Nie. Bo ja ciągle utopii nie wierzę, że to jest zaleta.
0: Tak. Ja też tak wierzę głęboko. Ale rzeczywiście jest takie zagrożenie w postaci tego, że no właśnie świat czasem tego nie odwzajemnia. Czyli ja jako osoba rzeczywiście mam wrażenie wysoko wrażliwa. Często spotykałem się z jakimiś trudnościami na tym polu, bo jednak właśnie gdzieś w takim sensie emocjonalnym się czułem nieprzystosowany do mojego otoczenia. Właśnie głównie ze względu na to, że miałem wrażenie, że ta wrażliwość gdzieś wystaje poza normę i że...
1: Ja się boję, że trochę ta wrażliwość właśnie była tym, o czym mówiłeś, o tych castingach i rozmowach. Że ktoś moim zdaniem za bardzo to ocenia.
0: Tak. Ludzie są do tego oceniający. Też prawda jest taka, że właśnie pokazując tę twoją wrażliwość światu, ty jakoś tak... od razu się automatycznie narażasz na osąd i właśnie na ocenę. Bo to chyba tak działa trochę, że pokazując to swoje miękkie podbrzusze światu, po prostu...
1: No to jest tak na ciosy bardziej otwarty.
0: Tak, no właśnie.
1: Nie bronisz się jak w boksie.
0: Tak. I to jest takie... takie trudne. Boksu na przykład, widzisz, próbowałem tajskiego i była to dla mnie bardzo duża nauka właśnie tego, jak w ogóle tarczę, wiesz, swoją ustawiać, jak się bronić przed ciosami. Oczywiście mówimy tutaj o czymś fizycznym, a tam bardziej metaforycznym, ale jednak mam wrażenie, że jest to gdzieś tam bardzo, bardzo ze sobą powiązane, bo ja rzeczywiście nie umiałem się tak bronić właśnie jak w boksie. To jest potrzebne. I musiałem się tego trochę nauczyć, więc no, wychodzi na to, że trochę tego i trochę tego. No bo jednak często się mówi o tym, że w tym moim zawodzie liczy się twardy tyłek i jestem w stanie to potwierdzić. To znaczy, że mi tego twardego tyłka już trochę zabrakło w ostatnim czasie i musiałem to po prostu skonsultować ze specjalistami, bo w pewnych momentach to jest po prostu najlepsze.
1: Oczywiście.
0: I chyba trzeba to ze sobą trochę łączyć, bo mimo tego, że ja bym chciał zmieniać świat i siebie już zmieniłem w gruncie rzeczy w dużym stopniu i się otworzyłem na tę swoją wrażliwość bardzo, to świat nie jest taki łatwy do zmiany.
1: Chyba ani ty, ani ja nie damy rady do końca tego zrobić. A jest coś takiego, co cię jara, jeśli chodzi o sport dzisiaj?
0: O sport dzisiaj.
1: Masz na to czas?
0: Mam na to czas. Chodzę z moją dziewczyną na siłownię, jest to super sprawa i chodzimy na takie zorganizowane zajęcia. na siłowni i wiesz, i chodzimy na różne, i na total body condition, i na sztangi, i na, i na rozciąganie, więc to jakby bardzo jest dla mnie ważna.
1: Okej, bo teraz po prostu dużo osób mi mówi o tym, że idzie się wspinać, że to jest w ogóle, prawie co drugi aktor się wspina.
0: O wspinaczce dużo słyszałem i właśnie wspinaczka jest taka na
1: wydaje się
0: ciało,
1: ciekawa,
0: nie?
1: W ogóle, tak.
0: Ale tego nie próbowałem, natomiast ten boks jest super i do tego boksu
1: trening zwłaszcza jest super.
0: Musiałbym wrócić, bo już miałem chwilę przerwy.

0: Wy, a właśnie w ogóle jakoś bym to tak porównał do tańca, że też w boksie, mimo tego, że właśnie trzeba się bronić, to czasem jest przydatna ta lekkość, właśnie takie nawet płynne ruchy, więc fajnie było to zauważyć, że właściwie tak jak w życiu, że potrzebne tam jest rozluźnienie i czasem spięcie, rozluźnienie i spięcie. To nie jest tak, że na przykład tak jak mi się wydawało, że ten boks jest cały czas na spięciu, no bo tak to by nikt nie wytrzymał tego. No i
1: raczej
0: to
1: tak.
0: Taka lekcja.
1: Ostatnie pytanie. Dwa lata temu mówiłeś, że jest zachwycony, może nie samym filmem, ale postacią graną przez Austina Butlera w Elvisie.
0: Tak.
1: Już nie pytam przez ostatnie dwa lata, żebyś wymieniał, ale czy ostatnio też coś było takiego, co się zachwyciło?
0: No tak, był to na pewno Timothée Chalamet, wspomniany już
1: jednak
0: jako wielki Marty. Tak. Tak, wydaje mi się, że to była duża rola, ale też wydaje mi się, że świetny był Leonardo DiCaprio, trochę mam wrażenie niezauważony w tej roli. W jednej bitwie po drugiej.
1: Oscarowo jedziemy, tak.
0: A tak, jedziemy Oscarowo, bo mi się ten film bardzo podobał i właśnie on mi się bardzo podobał, mimo tego, że grał właściwie normalnego człowieka. Tutaj trochę powtarzam niestety moją mentorkę z teatru Ateneum, trochę się śmieję, ale rzeczywiście bardzo dużo od pani Agaty Kuleszy zbieram tutaj informacji, wiedzy na temat tego zawodu. No to właśnie ona jakby powiedziała już ostatnio to, z czym ja się bardzo zgadzam, że trudno jest zagrać normalnych ludzi. I że on właśnie takiego normalnego człowieka zagrał i to w pewnym kontekście, który jest taki absurdalny dosyć ten kontekst, robi naprawdę bardzo ciekawe połączenie i wydaje mi się, że tego jakoś często nam brakuje w aktorstwie, takiej normalności, bo oczywiście zwracamy uwagę bardziej na te takie ekscentryczne i takie dziwne role, właśnie ciekawe, a czasem to jest takie ciekawe, jak zrobić to bardzo, bardzo normalnie i standardowo. No, ale w ogóle też mi się bardzo mi się podobał polski film Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Mam nadzieję, że to dobrze powiedziałem. Ale tak mi się wydaje, bo świetnie tutaj zagrali moi koledzy i koleżanki